0: it snap.
1: Reklama. Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
2: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
1: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skateparku.
2: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
1: Materiał finansowany przez Partię Razem.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Eko Taxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.

0: Reklama.
1: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
2: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
0: Reklama.

everyone.

0: Reklama.
1: Adrian Zandberg w hełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
2: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
1: Przyjdź na spotkanie. Hełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
3: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
1: Materiał finansowany przez Partię Razem.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
0: Reklama.

0: hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Reklama.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Reklama.
4: 12 kroków Rafała. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak.

0: Część druga. 12 kroków anonimowych alkoholików. Krok szósty. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
1: Sandrę zobaczyłem przez okno, kiedy się krzywa. Miał takie narodowo pofarbowane włosy. Zszedłem na dół. Z trzeciego piętra mieszkałem, trzecim piętrze na klatkę. Czekałem, aż będzie szła i stałem z kolegą. I ona tak wyszła za zakrętą chodnikiem i mówię, kurczę, taką dziewczynę to chciałbym mieć, żeby była moją żoną. Kiedy zszedłem paru i ona tam była, zaprosiłem ją tam później na jakieś spotkanie i ona się zgodziła.
2: Znaczy wtedy nie wiedziałam, że jeszcze Rafał jest tak uzależniony i w ogóle miałam tak z tyłu głowy to, żebym tylko w tą rodzinę nie wchodziła, ale mam go kochać, ale w tą rodzinę mam nie wchodzić. I ja bym, to było tak silne, że ja po prostu, ale i tak zignorowałam, bo byłam strasznie za nim.
3: No i co, Rafał poznał żonę, miał 24 lata, ona przyszła do nas, jeszcze nie miała 18 lat. Okazuje się któregoś razu, że w ciąży. Urodziła się Sara, wszyscy na gromadce 48 metrów kwadratowych, córka. I cała ta niezgoda, to było strasznie. Jeszcze z takim właśnie, jak mój mąż, takim człowiekiem, jego wszystko drażniło, nawet płacz dziecka. No, nikt nie miał tam dobrze, każdy był nieszczęśliwy.
1: Miałem taką też iluzję, że jak się ożenię, będziemy mieli dziecko, stworzę rodzinę, to właśnie ustatkuję się, przestanę pić. Ale to było takie złudne myślenie, nic się takiego nie stało. Chodziłem do pracy, a po pracy chodziłem na piwo z kolegami. Przyjeżdżałem wieczorem albo późno. Rano wstawałem i mnie nie było. Żona mi mówiła o problemach. Mama coś tam mówiła, siostra, ojciec, harbider, kłótnie. Ja uciekłem całkowicie w ten alkohol i 5 lat to już był mój upadek, to już dosłowny. Miałem stany psychozy. 5 roku nie spałem. Wydawało mi się, że jak zasnę, to wypadnę, wyskoczę przez okno. Była straszna męczarnia, bo 5 roku nie spać tam po 15 minut. Budziłem się strasznymi lękami, wybiegałem na środek mieszkania. Patrzyłem, gdzie jestem, nie mogłem sobie przypomnieć, jak mam na imię i kim jestem. Stałem, uspokajałem się, szedłem do łazienki, wracałem i pomału tak. No siedziałem z otwartymi oczami. W ogóle nie brałem pod uwagę, że to jest alkohol, nie, że tak działa.
2: Próbowałem mu pomóc i chodził na terapię, przerwał. Później znowu próbował. Ja już nie widziałam szans, jak on tak to wszystko funkcjonowało, żeby dalej z nim być.
1: Byłem na pierwszej terapii 5 miesięcy, a po tej terapii jak znowu zapiłem, no to piłem 2 razy więcej, żeby nadrobić ten stracony czas. Kłótnie z żoną doprowadziłem, że się wyprowadziła z domu. Później skończyło się to rozwodem. I byłem na tym rozwodzie, wróciłem do domu. Jakby wpadłem w jakiś stan katatoniczny na 3 dni, położyłem się do łóżka i to łóżko mnie tak wciągnęło. Nic nie pamiętam dokładnie. 2005 rok to był. Zmarł wtedy papież Jan Paweł II. Zmarł. Jeszcze włączyłem telewizor, ale na żadnym kanale nic nie było. Praktycznie tylko papież, że zmarł. Ja leżałem na tym łóżku. Nie wiem, czy jadłem, czy chodziłem do łazienki. Naprawdę nie pamiętam. Tylko cytaty takie ciągle mi wchodziły w głowę, że zło trzeba zwalczać dobrem. Krakowia z Wisłą, kibice się pogodzili, że tamten wybaczył tamtemu i tak ciągle to mnie tak 3 dni tam słyszałem to, nie? Po 3 dniach dostałem jakieś takie siły, wstałem i mówię, wszystko trzeba to naprawiać, nie? To mówię, muszę odzyskać rodzinę, idę znowu na terapię. Pierwsze, co zrobiłem, to wziąłem reklamówkę i mówię, trzeba się od rodziców wyprowadzić. Mam 28 lat, nic nie mam. Mam jeden plecak z reklamówką i wychodzę, i muszę jakoś stację, a mam pracę. Chodziłem na terapię, na pogłębioną. Na tej terapii zobaczyłem, że 5 lat nie byłem w ogóle ojcem. Zobaczyłem siebie jakby swojego ojca. Że jestem taki sam, jak nie gorszy. I to mnie tak zaczęło dotykać.
0: Krok siódmy. Zwróciliśmy się do niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
1: Teściowa mi powiedziała, że Sandra płacze wieczorami. Nie wiem, czy mówiła prawdę, czy nie.
2: Bardzo lubiła Rafała. I ona zawsze za nim była i mówi, niech Rafał przyjdzie i tylko tak po prostu mnie namawiała, żebym tylko z nim była, że ona widziała.

0: w nim tego dobrego człowieka.
1: Taka iskierka nadziei. I chodziłem do niej. Chodziliśmy na spacery.
0: No i jakoś tak się zaczęło. Zaczęło spokojnie, powoli i wróciliśmy do siebie. Wynajęliśmy sobie mieszkanie. Później kupiliśmy mieszkanie.
1: Z żoną znowu wzięliśmy ślub. Żona mi jakby dała szansę. Kupiliśmy nowy samochód. Sandra otworzyła, pomogła mi sklep otworzyć. Miałem pracę.
0: Zaczęliśmy tak to... No jakoś tak to wszystko sobie układać. I tak pracowaliśmy nad sobą. Ja również oczywiście poszłam na psychoterapię, ale też widziałam, że on nie pije, że on się stara, że jego zachowanie jest inne.
1: Myślałem, że wszystko idzie tak ku dobremu, chociaż tak widzę, że nie miałem żadnej z nikim relacji takiej głębszej. W pracy strasznie chciałem, żeby było po mojemu. Ustawiałem tych ludzi w brygadzie. Jak nie było po mojemu, to się mściłem, po złości robiłem. Kiedyś mojemu brygadziście potrafiłem 6 miesięcy podkładać świnie, żeby go zdegradowali. I tak się stało, aż musiałem dopiąć swego. Chociaż odstawiłem alkohol, ale tam się wszystko w środku buzowało mnie. I musiałem tej ulgi znowu poczuć i znowu wypiłem.
0: Potrafił pić parę dni takie ciągi. Miałam dosyć, to wezwałam policję, to zabrali go na 24 godziny. Normalnie było mi tak źle, że mówię, z chęcią to bym się po prostu gdzieś zniknęłabym.
1: Znowu straciłem nadzieję, bo mówię, terapię, że byłem na 2 terapiach, nic mi to nie pomogło, poszedłem na 3 terapię.
2: Krok 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Krok 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
1: Z 4 kroku do 8 robię listę tym wszystkim, których skrzywdziłem w życiu. Mam tam listę 50 chyba osób. Tym, kto mogę i który Bóg mi stawia na drodze, to muszę być gotowy, tą gotowość, żeby prosić o przebaczenie, nawet pytać się, co mogę zrobić teraz. Okradłem kolegę kiedyś 200 zł. Byliśmy w piwnicy i było nas u niego, było nas 3. Musiałem wychodzić, ukradłem mu te 200 zł. Później widziałem, dopiero rano się zorientowałem i było mi głupio i wstyd. Nie? Ja tak zawsze tak miałem poczucie tej winy, że mu wziąłem, ale się nie przyznałem. Jeszcze zrzuciłem na tego 3., że to pewnie on. On miał 40 parę lat i zmarł. Do mnie dzwonił ten kolega i rozmawialiśmy, że ten co był z nami z Marii. Ja wtedy mogłem powiedzieć, ale jeszcze nie miałem odwagi. Później była jakaś druga sytuacja, że on w pracy do mnie podszedł, bo pracowaliśmy w samym zakładzie. Ktoś się krzątał, to nie. I za 3 razem przyszedł do mojej żony, do Sandry, do sklepu z żoną swoją po sukienkę. I on zadzwonił do mnie, że jego żona wybiera sukienkę. I ja wtedy powiedziałem, nie? Że mu ukradłem, żeby to, jak chce tą sukienkę, no to ja jemu oddam albo pieniądze, żeby on wybrał, czy chce pieniądze z odsetkami, czy... No ja powiedział, że ta sukienka tam mu wystarczy, to za jakąś kwotę. No, ale właśnie później najpierw się zapytał, czy mnie Bóg nawiedził, czy jestem o zdrowych zmysłach. I to mnie jeszcze chodzi za mną, boli mnie. Nie wiem, czy to chodzi o tą gotowość, czy brakuje mi odwagi. Modlę się o to. Kiedy się napisałem córce Sarze, że cokolwiek by się w życiu nie stało u niej, jakiego by nie dokonała decyzji i wyboru, moje drzwi do serca są zawsze otwarte i będą, ale nie miałem jeszcze odwagi właśnie, żeby i to powiedzieć i porozmawiać. Jeżeli ją kocham, to piszę jej, ale jakby boję się jej to powiedzieć, boję się chyba tego odrzucenia, że ona mnie po prostu odrzuci. Chyba. Także jeszcze są rzeczy, których się boję. I mam tą rozmowę, ona nie jest tam u mnie odhaczona.
2: Krok 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
1: Tak jak się pytałeś, jak uciekałem od problemów, od bólu, od tego cierpienia, no to kiedyś wymyśliłem taki, jak nie widziałem sposobu już w terapiach, a byłem agnostykiem, no to tak jak uciekałem w alkohol, to będzie uciekałem w bieganie. No tak na tej samej zasadzie. I w sobie niedzielę miałem treningi po 3-4 godziny. Potrafiłem pobiec 100 km w górach przez jeden dzień. Już takie miałem dystanse. Także można uciec dużo, że

0: rzeczy. Wszystko, co daje high. Dlatego trzeba uważać, trzeba się rozwijać. Na dzień dzisiejszy wiem, że dostałem takie, że mam ograniczyć. Ograniczyłem. Dużo zwolniłem. Zwolniłem się z pracy w tamtym roku. Pomagam żonie. Zrobiłem przestrzeń właśnie dla innych ludzi, dla Boga, bo Bóg u mnie. Zwolniłem, że tam 3-4 godziny, dwie w ogrodzie robię. To mnie uspokaja. Odnalazłem jeszcze pasję. Ogród, rośliny, sadzenie, patrzenie, jak to rośnie, wszystko. No, zostawiłem sobie ten sport. No i dzisiaj to na 10 kilometrów miałem trzecie miejsce w biegu ulicznym. Trzeci byłem ostrudzianin. To było moje takie ciche marzenia, żeby właśnie stanąć na podium jako ostrudzianin. No, dałem siebie wszystko. Mam też takiego trenera z Iławy, który mi tam plan układa. Bo też się powierzam, założyłem, że jak sam biegam, sam sobie układam, to nic mi nie wychodzi. Tak jak życie oddałem Bogu, tak że bieganie oddałem trenerowi. I wtedy mam sukcesy.
1: Krok 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
0: Naprawdę jestem wdzięczny dzisiaj za to wszystko, co mam. Za każdy dzień, jak się rano budzę, otwieram oczy, to już po prostu mówię: Boże, dziękuję Ci, że pozwoliłeś mi otworzyć oczy, że jestem. Obsesja picia mi minęła już. Nie mam jej do dzisiaj. Zanim ta obsesja mi nie minęła, ja miałem dużo przerw. 2 lata miałem właśnie jak na terapii. 2,5 roczne, półroczne. Jak sobie postanowiłem, to nie piję, bo mi było łatwo przestać, ale nie mogłem nigdy nie wrócić. 5 lat to będzie już. 5 lat bez obsesji. Ogólnie nie piję 5, a 3 bez obsesji. Mam takie marzenia właśnie. Pomagać innym. Mam służby w kościele, we wspólnocie. AA, biorę służby. Największym moją taką radością jest, jak widzieć, jak ktoś inny też zdrowieje z tej choroby alkoholowej. Jak ja mogę się temu przysłużyć. Nie ma chyba niczego piękniejszego, jak taki człowiek upadły, a widzieć, jak znajduje tego Boga i wzrasta i przekazuje to innym i tak dalej. To światło idzie.
1: Krok 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
0: No, mieszkam tu teraz w takim pięknym miejscu. Zajmuję się ogrodnictwem, ogrodem, drzewkami, pielęgnacją, porządkiem, placem. Kiedyś tak mówiłem, że w duchu chciałbym mieć taką, jak pracowałem tam w tym zakładzie, w którym nie lubiłem tej pracy, bo w chemii i przy budowie łodzi motorowych. Mówiłem: Boże, jak ja bym chciał być cieciem albo jakimś takim zwykłym tym. I dostałem to. Tu pilnuję porządku.
2: Miałam wcześniej momenty na pewno, że się bałam, ale teraz nie. Ja po prostu wiem, że my jesteśmy prowadzeni przez Boga, ja się nie muszę niczego bać. Spokój. Przyjmuję wszystko tak, jak jest.
0: Ojciec, no nie wiem, czy kiedyś będę dla niego taki wystarczająco co dobrym. Ja dzisiaj przebaczyłem swojemu ojcu i będziemy się widzieli niedługo. Też będziemy mieli okazję może porozmawiać. Bo to zawsze nie wiadomo, ile zostało tych dni, tak, do końca i warto naprawiać relacje z każdym. Chciałem jeszcze powiedzieć tylko jedno, że wspaniale jest być, wiedzieć, że jest się wystarczającym, że zostało mi wszystko przebaczone. Nie wiem nawet, jakbym miał najwspanialszego ojca na świecie, to on i tak mi nie dałby 50% tego, co mi daje Bóg. Ta świadomość, że mogę mieć z tym Bogiem relację i taką więź, tak jak z ojcem.

Pożary lasów w Hiszpanii i Francji. Ewakuowano 200 tysięcy osób. Polsce z kolei bardziej grozi susza. Ostatnie opady niewiele zmieniły. W Gdańsku zaczął się jarmark dominikański. Potrwa 3 tygodnie.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 200 tysięcy osób zostało ewakuowanych we Francji i Hiszpanii z terenów, które od kilku dni trawią pożary. Najpoważniejsza sytuacja panuje w okolicach Bordeaux na południu Francji i w okolicach Madrytu. W przyszłym tygodniu do Hiszpanii polecą polscy strażacy, wezmą udział w międzynarodowej akcji, będą się rotować. W sumie na pomoc poleci ponad 100 strażaków. Polska jest w lepszej sytuacji klimatycznej od Hiszpanii czy Francji. Przed tak ekstremalnymi upałami chroni nas powietrze płynące z północy, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
1: To takie dość chłodne północne powietrze, ono sprawiło, że w Polsce oczywiście było cieplej, bo uderzenie tej masy afrykańskiej zadziałało, natomiast to nie były rekordowo wysokie temperatury i dobrze, to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie naszego krajobrazu przed naprawdę niebezpiecznymi zdarzeniami.
0: Nam grozi za to permanentna susza, jak mówią eksperci, ostatnio opady niewiele pomogły, dodaje klimatolog profesor Mateusz Grygoruk.
2: To nie zmienia nic, gdy spojrzymy na ostrzeżenia Państwowego Instytutu Geologicznego albo Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, widzimy cały czas ostrzeżenia przed suszą.
0: Hydrolodzy szacują, że aktualnie suszą objętych może być nawet 65% Polski. Francuska policja udaremniła atak terrorystyczny na synagogę pod Paryżem. Zatrzymano 6 osób związanych z islamskim ekstremizmem, a wcześniej znaleziono samochód zaparkowany koło synagogi, w którym był karabin maszynowy. W Gdańsku zaczął się jarmark świętego Dominika. To jedna z większych tego typu imprez w Europie. Przyciąga gości z całej Polski i zagranicznych turystów. Odwiedzający mogą spotkać 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
3: No jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
0: Jarmark dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia. Broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wyruszy z pole position w wyścigu Formuły 1 na Węgrzech. Wczoraj wygrał kwalifikacje. Lider tegorocznego cyklu Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa wystartuje z czwartego pola. Początek wyścigu o 15.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Wróciły ostrzeżenia przed upałami dla całej południowej Polski. Na północy około 26 stopni, w centrum 30, w górach 31. Dużo słońca, ale na zachodzie także trochę chmur. Może z nich delikatnie popadać. Poniedziałek będzie znacznie chłodniejszy i bardzo burzowy.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Reklama.

0: reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
2: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.

0: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
1: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
0: Materiał finansowany przez Partię Razem.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Na program zaprasza sponsor Alupoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
2: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
1: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
3: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
1: Materiał finansowany przez Partię Razem.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
0: Reklama.
8: Bonton Radio i

0: Jest list kończy za domniemanym sprawcą ataku na paradę w Berlinie. Uwaga na barszcz Sosnowskiego, to czas, gdy roślina kwitnie. Włosi szukają warana, który uciekł z terrarium. Dorota Werdecka. Jest list gończy za domniemanym sprawcą wczorajszego ataku na Paradę Równości w stolicy Niemiec, przekazała właśnie berlińska prokuratura. Podejrzanym jest 21-letni Abdul B., znany wcześniej policji, powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Jest niebezpieczny i może być uzbrojony. W ujdącą ulicami Berlina paradę wjechał wczoraj samochód. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Nadal nie jest jasne, czy domniemany sprawca prowadził pojazd. Pusty samochód został zabezpieczony na miejscu zdarzenia. Nocny rosyjski atak na Ukrainę. Rosyjskie wojska atakowały Kijów m.in. przy użyciu pocisków balistycznych. W co najmniej 3 dzielnicach spadające odłamki wywołały pożary. Alarm powietrzny związany z atakiem rosyjskiej armii trwał około 50 minut. W piątek prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed nowymi rosyjskimi atakami w ciągu 48 godzin. A tydzień temu, 19 lipca, w ataku na Kijów Rosja użyła 41 rakiet balistycznych. Najwięcej od 2022 roku, czyli od początku inwazji. Na potężnej okazji liście, białe baldachy kwiatowe i nawet 3 metry wysokości. Mowa o barszczu Sosnowskiego, który na pierwszy rzut oka wygląda imponująco, ale kontakt z tą rośliną może skończyć się poparzeniami skóry, mówi Kamil Blask z Nadleśnictwa Kłodawa.
1: Te substancje, które wydziela właśnie w trakcie kwitnienia z kontaktem ze skórą i przy promieniach słonecznych, powodują poparzenia. Te poparzenia mogą dochodzić do 2-3 stopnia, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne.
0: Miejsca występowania barszczu Sosnowskiego można bez płatnie zgłaszać i sprawdzać na stronie internetowej mapa.barszcz.edu.pl. Od poniedziałku duże utrudnienia na drodze krajowej nr 60 między Topolą Szlachecką i Witonią. Kierowcy trafią tam na 5 odcinków z ruchem wahadłowym, każdy o długości od 150 do 500 metrów. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten odcinek drogi. Wyznaczono dla nich objazd. Przebudowa trasy potrwa do 2028 roku. Na północy Włoch, w rejonie jeziora Garda, trwają poszukiwania warana. Władze ostrzegły, że może przebywać on tu na wolności i wydały zakaz poruszania się pieszo w tym rejonie. Najprawdopodobniej waran uciekł z terrarium. Hodowcy w poszukiwania zaangażowane są m.in. drony.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Dziś na niebie pojawi się trochę chmur, które będą się stopniowo przesuwać od zachodu, a na północnym zachodzie może przelotnie padać deszcz, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Na termometrach od 25 stopni na północy, około 30 w centrum.

0: 32 na południowym zachodzie.
1: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100 40.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa.

0: 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
4: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
3: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nicponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
2: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
3: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
2: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
3: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
4: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
1: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
4: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
3: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
5: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
3: Materiał finansowany przez Partię Razem.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też. To poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem

0: numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Kino.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa.

0: od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
1: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama.

0: Jest apelacja od wyroku uniewinniającego żołnierza za strzały przy granicy. Sprawca ataku na Paradę Równości w Berlinie poszukiwany listem gończym. Dziś protest na Krajowej Piątce i utrudnienia w ruchu. Dorota Wardycka. Prokuratura złożyła apelację od wyroku uniewinniającego żołnierza Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień. Według ustaleń śledczych w marcu 2024 roku oddał on 12 strzałów z broni służbowej przy granicy z Białorusią, gdzie znajdowali się migranci i inni funkcjonariusze. 25-latek nie przyznał się do winy. Pod koniec maja Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień i narażenia osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Apelacja została przyjęta i przekazana do rozpoznania do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim jedna kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Więcej o tym wie Cezary Jaszczyk-Czarku. Kim jest poszukiwany?
1: To 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony. Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń, ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten, w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana.
0: Uwaga, kierowcy będą utrudnienia na Krajowej Piątce w Kaczorowie na Dolnym Śląsku. W związku z protestem jego uczestnicy do godziny 16 będą wychodzić na przejście dla pieszych i wstrzymywać ruch. Domagają się m.in. wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr. W proteście ma wziąć udział około 50 osób. 80 milionów Amerykanów objętych alertem przed wysokimi temperaturami. Służby meteorologiczne USA ostrzegają, że fala gorąca utrzyma się przez kilka dni, miejscami sięgając 45 stopni. Najtrudniejsza sytuacja panuje od pustynnego południowego zachodu USA przez wielkie równiny po wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Na Helu o takiej temperaturze nie ma mowy, a pogoda nie gwarantuje dużej dawki słońca. Mimo to rocznie nawet 800 tysięcy turystów odwiedza Hel. Duża część to turyści jednodniowi, którzy przyjeżdżają pociągami, samochodami, rowerami oraz drogą morską.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Niedziela będzie dość słoneczna, choć od zachodu mają nadchodzić chmury. Miejscami w tych regionach może popadać deszcz. Na termometrach maksymalnie od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren.

0: prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
1: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
2: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Na oferta na stronie dentado.pl.
8: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów.

0: klientów rabaty. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439 zł 98 groszy tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
4: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 62 10 11.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
0: Reklama.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: IMGW ostrzega ponad połowę Polski. Poprawa pogody przyciągnęła tłumy turystów w Tatry. Europa Zachodnia wciąż walczy z pożarami. Dorota Wardecka. Na początek alert przed upałem, którym objęta jest ponad połowa Polski od Lubuskiego przez Dolny Śląsk, Wielkopolskę, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie po Małopolskę i Śląsk oraz część Podkarpacia. To ostrzeżenia pierwszego stopnia. Termometry mogą pokazać się powyżej 30 stopni. Po poprawie pogody w Tatrach na szlakach panuje bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą się kolejki chętnych do wejścia na najpopularniejsze szczyty, m.in. Giewont, Rysy, Świnice i Orlą Perć. Park apeluje, żeby uwzględniać możliwe opóźnienia podczas planowania wycieczek i zachować ostrożność. Kolejki tworzą się również do kas biletowych przy wejściach na szlaki, dlatego TPN zachęca do kupowania biletów przez internet. Według prognoz najbliższy tydzień w Tatrach ma być słoneczny i ciepły. W górach temperatura ma sięgać około 23 stopni, w Zakopanem do 28. W czasie upałów zachodnia Europa walczy z pożarami. Z tego powodu rząd Hiszpanii rozszerzył stan wyjątkowy na położoną na południu od Madrytu prowincję Toledo. W regionie hiszpańskiej stolicy ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach zostało już blisko 100 tysięcy osób. Ogień strawił ponad 40 tysięcy hektarów. Epicentrum pożarów odwiedził hiszpański premier Pedro Sánchez.
1: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
0: Wciąż trudna jest sytuacja we Francji, gdzie z powodu pożaru ewakuowano kolejnych mieszkańców, 55 tysięcy osób w rejonie Bordeaux. Łącznie od środy w Żyrondzie ewakuacja objęła 220 tysięcy osób. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. Przyciąga gości z całej Polski oraz zagranicznych turystów. Możemy spotkać nawet 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
2: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
0: Jarmark dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Od zachodu mogą dziś nadciągać chmury. Na północnym zachodzie możliwy przelotny deszcz. W północnej Polsce od 25 stopni, 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
3: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu.

0: dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Wybierz Transway. To Twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
7: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
8: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta.

0: Oferujemy profesjonalne badania w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?

0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też. To poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend. Reklama.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 104.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mamografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bonpo.

0: 18-latka z Zamościa aresztowana po ataku na 8-letnią dziewczynkę. Jedna osoba nie żyje po rosyjskim ataku na Ukrainę. Plaże w Normandii na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dorota Werdycka. 2-miesięczny areszt dla 18-latki z Zamościa za zranienie ostrym narzędziem 8-letniej dziewczynki wcześniej. W podobny sposób aresztowana próbowała zaatakować 15-latkę, ale ta odparła atak. Młoda kobieta usłyszała zarzuty uszkodzenia ciała, usiłowania uszkodzenia ciała oraz skierowania groźb karalnych wobec młodszej dziewczynki i jej matki. Grozi jej do 7,5 roku więzienia. W chwili zdarzenia była pijana. 8-latka trafiła do szpitala, nie została poważnie ranna. Ukraina szacuje straty po nocnym ataku Rosji. Pociski spadły m.in. na Kijów, Charków i Krzywy Róg. W atakach zginęła co najmniej jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Cezar Jaszczyk.
1: Jak informuje ukraińska obrona powietrzna, Rosjanie w nocy użyli kilku rakiet balistycznych i prawie 140 dronów różnego typu. W Kijowie odłamki jednej ze strąconych rakiet uszkodziły 18-piętrowy blok mieszkalny. Na 7 i 8 piętrze wybuchł pożar. Ranne zostały 3 osoby. W jednej z dzielnic pocisk uderzył w parking. Spaliło się ponad 10 samochodów. Rakieta uderzyła w prywatny dom, zabijając jedną osobę. Co najmniej 6 osób zostało rannych, w tym małe dziecko. W Krzywym Rogu Rosjanie uderzyli w budynek centrum handlowego. Na miejscu wybuchł duży pożar.
0: Ponad 600 zawodników, w tym największe gwiazdy polskiej lekkiej atletyki.

0: startują w trwających od piątku na stadionie Zwierzyniec w Białymstoku Mistrzostwach Polski. Dziś ostatni dzień zawodów, w tym konkurs rzutu młotem, w którym zaprezentuje się m.in. nasz multimedalista światowych imprez i mistrz olimpijski z Tokio Wojciech Nowicki.
1: Bardzo się cieszę, że będę mógł jeszcze w karierze zaprezentować się na Mistrzostwach Polski przed własną publicznością we własnym mieście. Przyznam, że już nie mogę się doczekać. No mam nadzieję, że kibice dopiszą, pogoda będzie dobra i pokaże się z dobrej strony. Powalczymy o jak najlepszy wynik.
0: A zawodnicy walczą nie tylko o medale Mistrzostw Polski, ale także o miejsca w kadrze na sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham. Po prawie 20-letnich staraniach plaże Normandii zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wnioskujące o to francuskie władze przekonywały, że plaże, które były miejscem desantu aliantów 6 czerwca 1944 roku, są również miejscem pamięci o walce, o wolność i pokój przyciągającym ludzi z całego świata.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Od północnego zachodu mają się dziś przesuwać w głąb kraju deszczowe chmury, poza tym pogodnie i ciepło, miejscami nawet upalnie. Maksymalnie od 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
4: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
10: Ja się bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicz.

0: 41 Chełm. Telefon 731 332 133.
1: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
5: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza o

0: dekan prowadzący, spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

Polska policja szuka sprawcy ataku na Paradę Równości w Berlinie. Trzeci dron, trzeci dzień z rzędu zestrzelony nad Rumunią. I ponad 20 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. Dorota Werdecka. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim kobieta.

0: Ta rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Poszukiwany to 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony.
1: Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń, ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Niemniej podejrzany został zidentyfikowany i uważamy, że jest powiązany ze środowiskiem islamistycznym.
0: Mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Natt. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten w samym centrum miasta. Tuż po ataku parada równości została przerwana. Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił dziś drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu trzech ostatnich dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi, 12 km od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję do ataków na Ukrainę. Trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rewalu. Na jednym kąpielisku w Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jestarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki, gdy upał nieco osłabnie. Wprowadzone przez włoskie Ministerstwa Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Możemy dziś liczyć na słońce niemal w całej Polsce, choć od północnego zachodu będą nadciągać chmury i tutaj może dziś przelotnie popadać deszcz. Na termometrach maksymalnie od 25 stopni na północy, 30 w centrum do 32 na Dolnym Śląsku.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Bon

0: Reklama. Enzos Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
6: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12:00.

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38.

stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl. Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
10: Reklama.
11: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
6: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
7: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82.

0: 560 33 92.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Reklama 104,9 Bonton Radio.

0: minutach trwa obława na sprawcę wczorajszego ataku w Berlinie. Jutro rusza proces byłego prezesa jednego z klubów piłkarskich. Lawinowo przybywa chorych na Odrę w Stanach Zjednoczonych. Dorota Fertycka. Do Niemiec napływają słowa solidarności po wczorajszym zamachu terrorystycznym. Doszło do niego podczas Parady Równości. Sprawca wjechał furgonetką na plac w centrum miasta. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Policja opublikowała list gończy za domniemanym sprawcą, 21-letnim Abulem B. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
1: Śledczy opublikowali jego wizerunek. Ostrzegają, że mężczyzna może być niebezpieczny i mieć przy sobie broń. Jak mówi rzecznik berlińskiej policji, Florian Natt był już wcześniej znany służbom.
2: Znamy go jako osobę powiązaną z kręgami islamistycznymi w Berlinie.
1: Prawdopodobnie to właśnie Abdul B. wczoraj wieczorem wjechał furgonetką na plac Tiergarten w samym sercu Berlina. To odrażający czyn i uderzenie w nasze społeczeństwo. Tak atak skomentował kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
0: W sądzie okręgowym w Ostrołęce ma się jutro rozpocząć proces w sprawie byłego prezesa jednego

0: Z miejscowych klubów piłkarskich Tomasza M., 39-letni działacz sportowy, oskarżony jest o szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dwojga małoletnich poniżej 15 roku życia. Od grudnia przebywa w tymczasowym areszcie. Za zarzucane mu czyny, w tym zgwałcenie małoletnich, grozi od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie. Zabierz swoje śmieci ze sobą. Hasło, które znamy z górskich szlaków, znajdziemy na plakatach przy gdyńskich plażach. Chodzi o to, by korzystać z koszy tylko w razie wyższej konieczności, a śmieci zabierać do domowych śmietników. Mówi dyrektor Mariusz Bzdęga.
1: Więc zależy nam na tym, żebyśmy razem wypracowali ten pozytywny nawyk i w efekcie, żeby nasze plaże, nasza wspólna przestrzeń wyglądała po prostu lepiej, żeby ten czas, wspaniały czas, który spędzamy na gdyńskich plażach, był jeszcze przyjemniejszy.
0: W ubiegłym roku firmy sprzątające wywiozły z plaż 150 ton śmieci. Liczba zachorowań na odrę w Stanach Zjednoczonych wzrosła do najwyższego poziomu od 3 dekad. Zdecydowana większość przypadków została zarejestrowana w 7 stanach: Karolinie Południowej, Utah, na Teksasie, Virginii, Florydzie, Pensylwanii i Arizonie. Większość przypadków dotyczy nieszczepionych dzieci i młodzieży. Wieś Ostaszów na Dolnym Śląsku wpisana do rejestru zabytków. Tak zdecydował konserwator, ale mieszkańcy będą się odwoływać, bo uważają, że decyzja sparaliżowała inwestycyjnie ich wieś i uniemożliwi to prowadzenie wszelkich prac budowlanych i remontowych, bo wszystkie muszą być ściśle konsultowane ze służbami konserwatorskimi.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Niedziela słoneczna z chmurami napływającymi od północnego zachodu, gdzie może również przelotnie padać deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie od 25 stopni na północy, przez 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518-910-277.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PL.

0: ofercie specjalnej.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
6: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
5: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
6: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
5: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
6: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.

0: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
0: A ci, co pierwszy raz widzą?
2: Och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Forma nie bierze się znikąd.
1: Zdrowie nie bierze się znikąd.
0: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
3: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
8: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
12: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: duże zatory na trasach w stronę zachodniej granicy Polski. Uwaga na burzę, IMGW wydało właśnie alerty. Zmiana czasu może prowadzić do problemów ze wzrokiem. Dorota Werdycka. Uwaga na ogromne korki w stronę zachodniej granicy, na autostradzie A6 w kierunku Berlina i na drodze ekspresowej S3 w kierunku Szczecina. Zatory mają kilka kilometrów, podróż wydłuża się o co najmniej kilkadziesiąt minut. Od węzła Szczecin-Kijewo do węzła Klucz na A6 oraz między węzłami Goleniów Północ, Goleniów Południe i przed węzłem Rzęśnica. Korki to efekt dużego natężenia ruchu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 8 województwach na północnym zachodzie, gdzie może spaść do 30 mm deszczu. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej i centralnej Polsce. A teraz IMGW wydało alerty przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, a także lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, znacznej części Wielkopolski, północno-zachodniej części Mazowsza i zachodniego Podlasia. W czasie burz wiatr może się rozpędzać w porywach do 85 km na godzinę. Hiszpańskie służby po raz pierwszy od kilku dni przekazały pozytywne informacje o szalejących pożarach. Udało się opanować najgroźniejsze zaprószenia ognia w rejonach Madrytu i Awilli. Znacznie gorsze doniesienia płyną z Francji, gdzie sytuacja nadal jest bardzo niekorzystna. Mer Bordeaux przekazał, że ogień jest już 15 km od metropolii, choć w tym przypadku ewakuacja nie jest planowana. A tak mówią sami strażacy.
1: Sytuacja nie jest korzystna, ponieważ ogień nadal nie został opanowany. Ani w tym obszarze, ani jak sądzę w innych. Udało nam się opanować pożar po tej stronie drogi, by umożliwić przejazd, ale jest mnóstwo dymu i obawiam się, że po drugiej stronie i tak doszło już do zaproszenia.
0: W sumie we Francji i Hiszpanii w obawie przed ogniem ewakuowano już ponad 300 tysięcy osób. Wiosenna zmiana czasu wiąże się z wyższym ryzykiem chorób siatkówki zagrażających wzrokowi. Zbadali to amerykańscy naukowcy z Northwestern University. Przeanalizowali dane dotyczące ponad 18 milionów pacjentów w wieku od 18 do 64 lat, u których niedawno zdiagnozowano chorobę naczyń siatkówki. Okazało się, że wiosną Amerykanie tracą godziny snu, co wiąże się z wyższym ryzykiem retinopatii cukrzycowej i zwyrodnienia plamki żółtej. W amerykańskim Senacie czeka ustawa o wprowadzeniu czasu letniego na stałe, ale nie ma pewności, czy zostanie przegłosowana.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Niedziela, do końca dnia ciepła i słoneczna, choć w wielu regionach może przelotnie popadać, może też zagrzmieć alerty przed burzami w północnej połowie kraju. A na termometrach od 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
3: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16.

0: Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Reklama. Słuchacie...

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Monika Łupkowska, a moim gościem jest...
2: Dzień dobry. Dominik Bittner, pomysłodawca oraz dyrektor artystyczny już 4. letniego festiwalu organowego w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej.
1: Pierwszy koncert odbędzie się już 9 sierpnia o godzinie 19. Kto wystąpi? I może krótko o tych artystach, jakby pan mógł nam przybliżyć te postaci.
2: W ramach festiwalu odbędą się 4 koncerty, począwszy od 9 sierpnia w każdą niedzielę. W godzinie 19 Bazylika Chełma wypełni się najpiękniejszą muzyką klasyczną z różnych epok, począwszy od właśnie baroku, czyli Johanna Sebastiana Bacha, po utwory współczesnych kompozytorów. Wydarzenie zainaugurują Michał Ratycz, oboista, wraz z organistą Wojciechem Acalskim. Kolejne 2 koncerty wykonają też uznani polscy muzycy, jak Marek Przywarty czy Jakub Moneta. Ostatnim koncertem tegorocznego festiwalu będzie koncert w wykonaniu Dominika Bittnera, czyli mnie, zaśpiewam, wraz z Szymonem Czapikiem, organistą, który właśnie zasiądzie za kontuarem organów. Warto wspomnieć, że tegoroczny festiwal będzie miał taki wydźwięk doniosły, ponieważ przypada w 80. rocznicę sprowadzenia instrumentu właśnie do sanktuarium. Warto też wspomnieć, że wstęp na koncerty festiwalu jest wolny. Także zapraszam serdecznie.
1: To już 4. edycja. Czy z roku na rok widzi pan jakieś zmiany też, które zostają dodane, zmieniane? Coś się sprawdziło?
2: Na przestrzeni tych lat, jak organizujemy koncerty, są już widoczne twarze melomanów, którzy co roku

0: z kolei bardzo ciężka muzyka i z koncertu na koncert właśnie pochylamy się nad takimi wielkimi dziełami. Jest to raczej takie w nawiązaniu do szerszego pola wykonawczego. Różne utwory z różnych epok, czyli właśnie tak jak mówię, począwszy od baroku do utworów współczesnych.
1: W przyszłym roku piąta jubileuszowa edycja. Jakieś pomysły na nią się pojawiły, zrodziły i pierwsze kroki do organizacji rozpoczęte zostały. Czy jeszcze skupiamy się na tegorocznej?
0: Wiadomo, plany są. Zobaczymy, jak wyjdzie z kolejną edycją. Ile tych koncertów będzie, bo to wiadomo, wszystko też zależy od funduszy takiego przedsięwzięcia. Póki co zatrzymujemy się na tej edycji czwartej, ponieważ jeszcze nie wybrzmiała. Zazwyczaj zwracam uwagę na kolejną edycję tuż po zakończeniu jednego z cyklów.
1: To jest jubileusz 80-lecia sprowadzenia instrumentu. Czy coś więcej na ten temat od Pana o tym instrumencie moglibyśmy usłyszeć?
0: Organy zostały właśnie sprowadzone w 1946 roku przez ówczesnego proboszcza, kanonika Marcelego Mrozka. Zostało zlecone stworzenie nowego dzieła, nowego instrumentu przez Wiesława Biernackiego, polskiego czołowego organmistrza w ówczesnych latach. Niemniej jednak miał powstać 42-głosowy instrument przypisany do naszej świątyni. Firma dostała propozycję sprzedaży instrumentu, którego mieli na stanie z demontażu z Wrocławia. I był to instrument niemieckiego organmistrza Wilhelma Sauera, który działał w Niemczech, z Frankfurtu nad Odrą. Po konsultacjach tutaj ze skarbnikami, z radą parafialną, został ten instrument sprowadzony do Chełma, zdemontowany we Wrocławiu, przewieziony koleją do Chełma, z dworca do sanktuarium. Te cięższe rzeczy przewiezione ciężarówkami, lżejsze przeniesione przez ówczesnych machajów, czyli szkoły obecnej PANS, teraz gdzie mieści się siedziba. Sprowadzone do sanktuarium i w 1947 zaingerowały swoje brzmienie. 7 września na uroczystości odpustowe, a wykonawcą inaugurującym sprowadzenie instrumentu był Felix Rączkowski.
1: I wspaniale od tego 1947 roku brzmią do teraz.
0: Ponieważ organy też zachwycają właśnie stylistyką, brzmieniem, no i moim zdaniem na korzyść parafii było sprowadzenie tego instrumentu, a nie stworzenie nowego dzieła, ponieważ stworzenie nowego dzieła wiązało się również z pewnymi właśnie warunkami, które były niezależne, ponieważ czasy były powojenne i organmistrzowie robili z tego, co mieli. Troszkę inaczej dobierali właśnie materiały, chociażby do wytopów piszczałek. Potrzebny był ołów, miedź, cyna, wiele innych też metali. Gdzieś to, co mieli, po prostu tworzyli z tego, co mieli. I też brzmienie ma wpływ w to, co się właśnie dawało w te piszczałki. Ilość tego materiału, proporcje. Śmiało można powiedzieć, że instrument sanktuarium po tej stronie właśnie Wisły na mapie Polski jest jednym z czołowych instrumentów koncertowych w Polsce. Śmiało tak można to ująć. No i mam nadzieję, że będziemy kontynuować festiwal, który będzie zbierał rzesze odbiorców i wykonawców z całego świata, mam nadzieję.
1: No i tym pięknym akcentem i oczywiście życzeniami tutaj od nas wszystkich możemy sobie zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę i jeszcze raz przypominamy, że 9 sierpnia inauguracja letniego festiwalu organowego w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej. Zapraszamy wszystkich.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15:00.
3: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 104.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech.

0: zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący, Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
7: Kto powiedział pierwszy?

0: Dąbrowski Krzysztof, rowerzysta.
1: Marcin Dadas, Chełmski Klub Morsów, rowerzysta.
2: Renata Nowaczewska, Chełmski Klub Morsów.
3: Niedawno wróciliście z długiej podróży. Gdzie byliście i w jakim celu jechaliście?
0: A więc wróciliśmy z podróży naszej jako drużyna Szymka. Podróż rowerowa z Liberca do Świnoujścia, ze Świnoujścia przez Hel do Gdańska. Udało nam się tam zrobić tą trasę tak, jak zaplanowaliśmy.
1: Wystartowaliśmy z Liberca o 7 rano. Podjazdy były spore, jak na pierwszy dzień. Po nieprzespanej nocy było ciężko. Zrobiliśmy chyba tylko pierwszego dnia jakieś około 80 km.
0: Marcin mnie cały czas pocieszał, że Krzysiek mówi, nie przejmuj się, to już jest najwyższy podjazd, jest ich 9, jesteś na 5. A się okazywało, że ten 6 był jeszcze lepszy, a 7 to już nie będę mówił. A nogi, no niestety, przestawały dawać radę pod górkę. Pierwszy dzień chyba był najbardziej taki męczący dla nas.
2: Bo ale później jeszcze z obciążeniem jechaliście, z sakwami?
0: No właśnie, jeszcze to obciążenie, sakwy, to wszystko robiło robotę.
1: No te sakwy to też może być około 20-25 kilo na pewno.
0: 20 kilo na pewno, bo to tak się wydaje, śpiwory, nie śpiwory, kalimata. No i samo przekroczenie granicy było ku naszej radości
1: spektakularne,
0: bo przekroczyliśmy granicę czesko-polską po zielonej granicy w środku lasu. Marcin poszedł na rekonesans sprawdzić, jak to wygląda, gdzie my w ogóle jesteśmy, gdzie nawigacja nas dowiodła. Okazało się, mówi, ty, tu są budynki, mówi, jest jakieś podwórko, wychodzimy. Przeszliśmy przez rów metrowej szerokości rzeczkę.
1: Podając rowery z sakwami, tak, co też nie było łatwe.
0: To wszystko pod górę, wychodzimy, a kobieta w szoku na podwórku. Co tu jacyś rowerzyści z krzaków, z lasu wyłażą na jej podwórku?
1: Z rowerami.
0: Z rowerami, ale no w śmiechu kupa, udało nam się. Szczęśliwie wjechaliśmy do Polski. Przez las, przez górę.
1: Przeprosiliśmy panią, zapytaliśmy o dalszą drogę. Powiedziała, tędy prosto, w dół.
0: I pojechaliśmy sobie.
3: Ile łącznie kilometrów udało wam się przejechać przez ten ponad tydzień?
1: Łącznie przejechaliśmy 1060 kilometrów.
0: Może tam trochę więcej, bo czasami może gdzieś tam coś tam nie łączyło, nie działało, ale nie więcej niż 1100 kilometrów, do 1100 nie dobiliśmy.
1: Ale różnie było. Jednego dnia robiliśmy 80 kilometrów, drugiego dnia robiliśmy 130, to zależało od warunków, bo tu 3 dni to tak mieliśmy mocno pod wiatr i jak jechaliśmy wałami, to nie byliśmy osłonięci gdzieś w cieniu, tylko
0: na patelni
1: po prostu.
3: Jak rozmawialiśmy przed wyjściem do studia, spotkaliście się z bardzo dużą życzliwością przypadkowo poznanych osób. Może kilka przykładów.
0: Bardzo życzliwi byli młodzi ludzie. Muszę pochwalić, bo byliśmy zdziwieni. Wychodzili, szczytywali kod QR, dopytywali się, co to za zbiórka. Chcieliśmy na przykład kupić magnesy dla Szymka, żeby miał tam jakiś prezent. Dziewczyna spytała się mnie, dla kogo to jest. Ja mówię, że dla tego chłopca, dla którego zbieramy tutaj. A nie, to jak dla niego, to ja nie chcę żadnych pieniędzy, niech to idzie dla Szymka.
1: W Szczecinie podeszła rodzinka taka z kampera.
0: Dopytywali się nas, skąd jesteśmy, co robimy.
1: Dokąd jedziemy.
0: Ten pan nas odnalazł, wrzucił tam zdjęcie z nami sobie na Facebooku, udostępnia na swojej stronie zbiórkę tam w Kielcach, to wiemy. Także takich przykładów jest bardzo dużo.
1: W Pustce, jak siedzieliśmy na obiedzie, rowery stały w centrum przy głównym pasażu. Szła kobieta z małym dzieckiem, takim 6-letnią córeczką i dziecko pyta, mamo, a co to jest? Mama mu tłumaczy, mówi, że to są sakwy, ale tutaj na sakwie jest jakiś chłopczyk.
0: Cała rodzina wtedy tam wyszła, zaczęła z nami rozmawiać przed tym obiadem i też właśnie zaraz widzieliśmy, że była wpłata taka, no, troszkę większa, także mieliśmy taką możliwość sprawdzania, więc sprawdzaliśmy to. Renata niech powie właśnie jeszcze o kwaterze, jak wyszukiwała kwatery, jak spotykała się z jakim odbiorem ludzi.
2: Przedostatni nocleg. Nie było łatwo, powiem wam tak, bo siedziałam troszeczkę nad tym, żeby to dobrze poukładać, ale jak mówiłam, że tu panowie jadą w takim szczytnym celu, to powiem wam, że działało to i jeden nocleg pani powiedziała, że za free.

0: takiej sytuacji to nie ma nawet opcji, że ona jakąś złotówkę weźmie. Ale w Darówku chyba był też taki nocleg, gdzie też ciężko mi było znaleźć. Ja panią tak już męczyłam, może pani weźmie, chłopaku.
1: W Dziwnówku.
0: W Dziwnówku.
1: Pani Bożenka, Bożenka.
0: Ona mówi, nie, bo to na jedną noc to się nie opłaca jej, no bo to kwatera na kolejny dzień turyści przyjeżdżają. Mówi, pani się zlituje nad nimi. I ona się zgodziła, odzwoniła i później chłopacy to byli tacy zadowoleni z tego, z noclegu,
1: no tak,
0: ze śniadaniem.
1: Bożenka, mówię, wypytała nas na wstępie, zrobiła nam kawę, wypytała nas wszystko, o co chodzi, co to za zbiórka. Połowę zapłaciliśmy za nocleg, połowę zostawiła, że tak powiem, została wpłacona jako gospodyni naszego noclegu. Dla Szymka wpłaciła te pieniążki, także łącznie z tym, że śniadania nie było tam w cenie, ale Bożenka z samego rana jak nigdy zerwała się, jak to powiedział jej mąż, nie zdarza jej się tak rano wstawać. Zerwała się z samego rana, wyleciała, zrobiła nam jajecznicę. Chcieliśmy coś na słodko, dostaliśmy ciasto, drożdżówkę, kawę. A po drugie powiedziała, że tak pani Renata prosiła, żeby przenocować. I ona tak sobie pomyślała, że to będzie grzech, jak ona mówi, w takiej intencji nie przyjmie ludzi i odeśle ich ze swojego domu.
2: Do dalszej części rozmowy wracamy za chwilę.
3: Reklama.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
7: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
6: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
7: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
8: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
9: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
10: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
3: Reklama.
11: Bonton Radio. Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
2: Wracamy do rozmowy z Krzysztofem Dąbrowskim i Marcinem Dadasem, reprezentantami Chełmskiego Klubu Morsów.

0: którzy niedawno pokonali ponad 1000 km na rowerach, aby wesprzeć zbiórkę na leczenie Szymona Zalenta. Nad sprawnym przebiegiem ich akcji czuwała również Renata Nowaczewska.
1: Pamiętacie, jak wam załatwiłam nocleg co w Zgorzelcu i później do brata przez przypadek?
2: A tutaj też,
1: też
2: właśnie
1: ciekawa sytuacja.
2: Spaliśmy na agroturystyce w jednym z takich ośrodków, gdzie...
1: Gubinie?
2: I brat mówi, że o słuchajcie, jakbyście tam nie mieli gdzie spać, to mówi tam za Kostrzyniem, mówi mój brat ma też agroturystykę. Troszkę inaczej to wygląda niż u mnie, ale mówi na pewno was przyjmie. No i my tam dostaliśmy wizytówkę, nikt z wizytówką się nie wychylał. Renia szuka noclegu, oczywiście mówi, że ciężko jest znaleźć. No jak jest szóstka tak. W totolotka trafiła
1: do akurat brata.
2: Do brata. Wylądowaliśmy u brata, a on mówi, a to nie wy byliście u mojego brata Krzyśka tam i tam? No mówimy, że tak. On mówi, widzicie, a my się zaczęliśmy śmiać.
3: Sprawdzamy wizytówkę
2: i rzeczywiście. No faktycznie, jest to brat pana Krzyśka, to był chyba Jacek czy Janusz. Słuchajcie, kwatera niesamowita, to trzeba naprawdę przeżyć, zobaczyć. No, na drugi dzień rano wychodząc stwierdziliśmy, że kwatera, w której my spaliśmy w domku, no kury miały naprawdę dwa razy większy domek niż my, gdzie spaliśmy. Też wspólne łóżko, ale czyściutko, przyjemnie wszystko, naprawdę, a taka dzicz, taki spokój. Mówię, dookoła tylko las, konie i nic więcej.
3: I kaczki.
1: I dlatego jak dzwoniłam, to pan pytał, a ile panowie mają lat? I troszeczkę mnie to zastanowiło, o co chodzi, bo podejrzewam, że młodzież to nie mogłaby przespać się w takich warunkach.
3: Dla nas najważniejsze było, aby się było gdzie umyć i przespać.
2: My tam nie szukaliśmy żadnych wygód, bo mówię, no, nam trzeba było tylko nogi wyprostować, położyć się i aby się wykąpać i wszystko. Wszystko to było, no mówię, każda kwatera była, mówię, naprawdę wygodna. Tu musimy przyznać, że Renata spisała się na medal, załatwiając nam to, ogarniając wszystko. Zresztą jak cała nasza chełmska grupa morsów i chełmska grupa rowerowa, mówię, mamy takie swoje towarzystwo, które naprawdę zawsze możemy na siebie liczyć. Wspierali nas w tym wszystkim, w całej podróży, dopingowali. Wielkie dzięki dla wszystkich.
1: Ale Krzysiu, tak po cichu ci powiem, też tam robiliśmy coś co nieco i chełmski klub morsów to naprawdę spisał się, bo niektóre wiecie, no po cichu zrobiliśmy sobie taką składkę, żebyście też mieli normalne, też w miarę dobre warunki.
2: No właśnie, o tym wiemy.
1: I to też trzeba podziękować osobom, które jakąś tam kwotę, każdy coś tam wpłacił, także to dzięki wam też.
2: I szczęśliwie wróciliśmy do domu, gdzie mówię, też ogarnęli nam bilet powrotny.
1: A nie było łatwo, bo z Gdańska wydostać się na wschód, to dobre, jest duży
2: problem. No i w ogóle dziękujemy koledze Adasiowi Mazurkowi, zresztą małżeństwu Mazurków za to, że też w tamtą stronę za transport do Zamościa nas zawiózł. No i odebrał nas o 22 z autokaru z Warszawy. Po pierwszej w nocy byliśmy szczęśliwie w Chełmie już. Grzesiowi Langiewiczowi, tak. Mówię, mistrzostwo świata, co on zrobił w ostatniej chwili, gdzie my dojechaliśmy do Zamościa. Ja dostaję SMS-a, że bilety zostały anulowane ze względu na to, że autokar nie posiada bagażnika rowerowego i start będzie w sobotę. Przenieśli nas na sobotę.
3: 3 dni później.
2: Tak, ale tu kierowcy, że tak powiem, spisali się we współpracy z Grzesiem właśnie. Wszystko nam załatwili, rowery wrzucili do bagażnika. No i szczęśliwie następnego dnia o 5 rano byliśmy w Libercu.
1: Problem, płynęliście katamaranem. Tak. Zobaczcie, tylko pociągiem nie jechaliście.
3: Z Heru płynęliśmy już do Gdańska.
1: No, płynęliście, ale jeszcze jedną komunikację, jakbyście jeszcze gdzieś w pociąg wsiedli. Zobaczcie, jaka podróż. Następnym
2: to
1: razem.
2: To jest podróż życia. Udało się, najważniejsze, że udało się nam przejechać kilometry, nagłośnić zbiórkę. No i z tego, co wiemy, trochę tych pieniędzy wpłynęło, także cieszymy się, że przybliżamy powolutku Szymka do celu. No jeszcze do tego celu daleko, ale liczymy na to, że ludzie będą pamiętać o tym wszystkim, że będą wpłacać, będą, że tak powiem, uczestniczyć w różnych tych kiermaszach, zbiórkach,
3: licytacjach.
2: Róbmy swoje i
1: będzie
2: dobrze.
1: Ale ja myślę, że to nie będzie pierwszy i ostatni wyjazd taki.
3: Na pewno nie będzie.
2: No my już mamy swoje plany. Także tu z Renią już głośno rozmawialiśmy.
1: Ale my to dużo nam nie trzeba. Przez jedną noc.
2: My jedną noc myślimy, na drugi dzień już realizujemy. Także
1: to wszystko na spontano, bo to nie było tak zaplanowane od A do Z, że tak będziemy jechać, tak to będzie.
2: Pomysł Liberca to był, że tak powiem, mój. Ja chciałem dawno już to zrobić i pojechać, a tutaj miało być nas czterech.

0: Mówiłem Marcina, Bogu dzięki, Marcin się zgodził i został.
1: Długo nie musiał
0: mówić. Dwóch nam wypadło. No i Renia, mówię, organizatorka wszystkiego, która, że tak powiem, dzień przed wyjazdem nas zebrała. Powiedziała, że mamy z wszelkimi problemami się do niej zgłaszać. Jak zwykle ona wszystko ogarnie i ogarnęła, także no, wielkie dzięki.
2: Dzień wcześniej wróciłam z takiej wyprawy tylko trochę krótszej, ale niestety burza i huragan na wybrzeżu zmusiły, żeby wrócić.
0: No, my mieliśmy to szczęście, że mieliśmy okienko pogodowe z góry. Jak to z Marcinem sobie tam dedukowaliśmy, tłumaczyliśmy trochę, że...
1: Przejechaliśmy całą trasę bez deszczu.
0: Bez deszczu, bez niczego, ja mówię...
1: No i praktycznie bez awarii, tylko jedno...
0: Jeden kapeć,
1: że to był na początku, ale to pół godziny mówię. Sprawa została załatwiona.
0: Tam na górze mieliśmy chyba załatwione, że tak powiem, przez naszych rodziców trochę, którzy, że tak powiem, odeszli od nas w zeszłym roku. Jak to stwierdziliśmy, chyba czuwali nad naszą szczęśliwą podróżą i powrotem do domu.
3: Zbiórki na rzecz Szymona Zelenta nadal są prowadzone. Obecnie kwota wynosi już około 4 milionów złotych.
4: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
5: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
6: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
7: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
8: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
9: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Reklama. Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
6: Monika Łupkowska, Radio Bonton, a moim gościem jest...
7: Dzień dobry, nazywam się Iwona Kiwerska, jestem prezeską Fundacji imienia Leonardy i Gustawa Kiwerskich Dwór Kultury. Fundacja jest głównym organizatorem Festiwalu Wizji, 13. edycji w tym roku. Festiwal z kolei jest robiony w partnerstwie z gminą, współfinansowany ze środków gminy Rudnik, ale także z województwa lubelskiego, a naszym partnerem jest wiele, wiele organizacji, fundacji, ale też lokalnych organizacji, które działają na terenie gminy Krasny Staw.
6: Nie sposób mówić o obecnej edycji bez trochę cofnięcia się i powiedzenia, czym tak naprawdę jest ten festiwal, kiedy się narodził i zrodził pomysł i co było takim głównym impulsem do stworzenia tego wydarzenia właśnie w Wierzbicy.
7: To historia rodzinna, to się splata i przeplata z tym, że po prostu dom dziadków mojego męża zaczęliśmy wynajmować, wydzierżawiać od wsi, a potem był bardzo długi, długi proces dochodzenia do własności tego miejsca. Zaczęliśmy tu żyć w 2010 roku i bardzo szybko zorientowaliśmy się, że tutaj mamy potrzebę coś robić. I to coś w burzy mózgów wypączkowało jakby właśnie w formie pomysłu na i fundację, i przede wszystkim takie główne wydarzenie tego roku, czyli Festiwal Wizji. Pierwsza jego edycja miała miejsce w 2014 roku, a tak jak wspomniałam, w tym roku będzie festiwal dział się po raz 13.
6: Hasłem tegorocznego wydarzenia to splątanie, rozplątanie. Skąd pomysł?
7: Po pierwsze zafascynowała nas 13, która jest taką bardzo kontrowersyjną liczbą. Jedni mówią, że przynosi pecha, inni mówią, że przynosi szczęście. 13 jest też liczbą przełamującą dotychczasowy system, budującą coś nowego i jakby zawsze kolejna edycja festiwalu zaczyna się gdzieś tam naszą debatą całego zespołu w styczniu, kiedy zastanawiamy się właśnie nad tym, jaki będzie temat przewodni. I takie rozmyślania o 13, o pechu, o szczęściu, o codziennej magii, o przesądach, o zaplataniu warkoczy i dziesiątkach innych rzeczy, to nas właśnie doprowadziło do takiego hasła splatanie, rozplatanie, gdzie będziemy zastanawiać się, jak bardzo pojemne hasło, prawda? Jak się splata ze sobą wszystko, poczynając i rozplata czasem, poczynając od tradycji z nowoczesnością, grup ludzi, sztuki, właśnie najróżniejszych tradycji, które są bardzo, bardzo

0: ciekawe. I to jest dla mnie ten antropologiczny wątek, jest niezwykle interesujący, dlatego że my sobie czasem nawet nie zdajemy sprawy, dlaczego coś robimy. Na przykład właśnie wspomniany warkocz, że jest splatany z trzech kosmków włosów, to też jest gigantyczna symbolika, o której pewnie nie mamy świadomości. Także tak się ten tytuł zaczął. My lubimy pojemne tytuły, bo bardzo lubimy wplatać właśnie a propos później i bardzo różnych twórców, artystów, wydarzenia i właśnie ten pojemny tytuł pomaga nam to wszystko ze sobą połączyć i na to mamy też nadzieję w tym roku.
1: No właśnie, to połączenie właśnie różnych dziedzin sztuki, bo i działania performatywne, i muzyka, i literatura. Więc teraz może przejdźmy właśnie do tego programu. Ogrom wydarzeń się znalazł w tegorocznej edycji, ale chociaż może właśnie tak pokrótce o każdym z nich, jakbyśmy mogli coś usłyszeć.
0: To będzie bardzo trudne, żeby powiedzieć pokrótce, więc ja pozwolę sobie od razu Państwa bardzo serdecznie zaprosić na stronę festiwalu www.festiwalwizji.pl i oczywiście też na nasze media społecznościowe, gdzie jest program, gdzie na bieżąco też, zwłaszcza w mediach społecznościowych, piszemy o naszych artystach i o wszystkich działaniach po kolei, przedstawiając wydarzenie po wydarzeniu. Natomiast gdyby tak próbować właśnie syntetyzować to wszystko, to po pierwsze warto wspomnieć, że w godzinach 10-14 codziennie dzieje się, no ja mam wrażenie, że to jest chyba jednak najważniejsze wydarzenie festiwalu i takie jego serce, a mianowicie Letnia Akademia Festiwalu Wizji, która jest dedykowana dla dzieci i młodzieży z gminy Rudnik. I tutaj artyści, którzy też biorą udział w tej, nazwijmy to, części dla dorosłych, są wolontariuszami, którzy pracują z dziećmi właśnie między 10 a 14. I to jest chyba najważniejsze, bo jak kiedyś powiedział mój mąż, bez tego to by była po prostu impreza. A tak to rzeczywiście jest to, mamy nadzieję, mały, ale poważny festiwal, który też służy społeczności lokalnej i chcę się pochwalić tym, że w tym roku mamy rekordową ilość dzieci, 50. To jest mniej więcej 1/4, 1/3 wszystkich dzieci, które chodzą tutaj do szkół podstawowych w naszej gminie, więc jest się czym naprawdę pochwalić. I to no też bardzo różne zajęcia, ale program dla dorosłych, który się zaczyna codziennie około 16:30. No tak, to oczywiście w niedzielę 26 zapraszamy na otwarcie festiwalu. Festiwalowi jak zwykle towarzyszy również wystawa prac plastycznych i mamy wernisaż o godzinie 18:00. W niedzielę 26 lipca. Część artystów to są artyści już od lat z nami związani, na przykład Iwona Ostrowska, Joanna Mankiewicz, Arek Świderski i parę innych osób. Natomiast też robiliśmy w tym roku Call for Art, zwołaliśmy o sztukę. No i ku naszej radości zgłosiło się 13 artystów, których prace wystawiamy. Także bardzo zapraszamy. Oczywiście wystawa będzie się działa przez cały tydzień trwania festiwalu. Również w niedzielę koncert Marcina Skrzypczaka, koncert gitarowy, kameralny. Tak chcemy na spokojnie zacząć i będziemy się w trakcie tygodnia coraz bardziej rozkręcać. A później od poniedziałku do soboty codziennie właśnie gdzieś od 16 warsztaty, bardzo różne. Zapraszam na kilka spotkań autorskich z autorami książek, z Jackiem Taranem, czy z naszym lokalnym tutaj właśnie z powiatu krasnostawskiego, Gabrielem Cebratem. Będziemy rozmawiać o ich książkach. Zapraszamy na projekcję filmów podróżniczych, naszych przyjaciół z bardzo dziwnych czasem zakątków świata. Zapraszamy też na monogram. Będzie teatr. Teatr się będzie dział w środę. To będzie teatr z kolei właśnie ze Śląska. Historie śląskich kobiet. Monodram w wykonaniu Aleksandry Szableskiej, reżyserowany przez Łukasza Kabusa. Historie życia śląskich kobiet. Myślę, że to też będzie bardzo, bardzo ciekawa propozycja. Oczywiście też chcemy bardzo, chociaż trochę wszystkim się świetnie w Wierzbicy mieszka w trakcie festiwalu, ale chcemy też trochę ludzi wyprowadzić w region, w teren. No i cóż, jak czarodziejska trzynastka, to trudno nie pojechać do Krynicy, a wcześniej nie zatrzymać się w Krupem, żeby popatrzeć na ruiny zamku, a potem na ariański grobowiec właśnie we wsi Krynica czy obok wsi Krynica. I oprowadzi nas Konrad Grochecki, pracownik Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie i opowie nam całą tę historię, która myślę jest bardzo ciekawa. Bo dla mnie to jest też ważne, dlatego że tutaj przyjeżdżają ludzie z całej Polski i ważne jest dla mnie, żeby też pokazywać trochę miejsce, w którym się w ogóle znaleźliśmy. I to jest takie dla mnie gdzieś tam też bardzo ważna rzecz, żeby promować ten region, czy tak najnormalniej na świecie ludziom go pokazywać. Co dalej się będzie działo?

0: koncerty, tak? Koncertów jest sporo w tym roku. Będzie Ania Huszczo, to jest klasyczna pianistka, która gra na starodawnych instrumentach. Zobaczymy, jaki instrument przywiezie w tym roku. W zeszłym roku to był klawesyn. Ona będzie w czwartek. Będzie również w sobotę koncert z mocnym przytupem, a mianowicie zespół Morie, to zespół folkowy, który wschodzi na polskiej scenie bardzo mocno. Świetne dziewczyny ze znakomitą energią, przetwarzają trochę folk na właśnie, splatają tę tradycję ze współczesnością i warto sobie ich posłuchać. Ja myślę, że to naprawdę będzie coś. A w piątek z kolei Lechosław Polak. Być może niektórzy z Państwa znają ciekawą historię zespołu Księżyc. Leszek jest moim przyjacielem, ale też jednym z założycieli właśnie tego zespołu. To też zespół, który bardzo z folku czerpie, a Lech pokaże nam swoją pierwszą debiutancką płytę, która tu właśnie po raz pierwszy będzie grana w Wierzbicy, więc myślę, że to też kolejne fajne wydarzenie, które się tutaj zadzieje. No i cóż, i mogłabym jeszcze naprawdę długo, jeszcze pewnie warto wspomnieć o warsztatach, w których z kolei można uczestniczyć, dlatego że dla nas bardzo ważne jest to, żeby zacierać gdzieś granice między artystą, czy kimś, kto prowadzi warsztaty, a widzem, odbiorcą, uczestnikiem. I czasami tu się dzieją takie bardzo spontaniczne akcje. Ktoś chce coś pokazać i czegoś nauczyć, albo o czymś opowiedzieć ciekawym i to jest też bardzo mile tutaj widziane, bo nie chcemy być w super sztywnej formule. Natomiast właśnie takie warsztaty, w których można uczestniczyć, to na przykład warsztaty literackie. Będziemy próbowali pisać i to Fundacja Najchętniej z Warszawy. Warsztaty nazywają się Short Stories i będziemy właśnie ćwiczyć pisanie krótkich historii, budowanie bohaterów, więc jeżeli ktoś ma ochotę trochę popisać i trochę powyobrażać sobie różne rzeczy, to bardzo zapraszamy. Będą zajęcia z arteterapii. To też chyba jest taka naszego kolegi znowu inspiracja tym, co się dzieje. Postanowił, sam jest artystą, malarzem, amatorem, ale już takim, powiedziałabym, coraz bardziej mu do profesjonalizmu. I właśnie Arek Świderski będzie prowadził takie warsztaty, ponieważ skończył podyplomówkę zainspirowany obserwacjami tutaj tego, w jaki sposób sztuka jest w stanie dawać pewien dobrostan i oddziaływać fajnie na ludzi, więc warsztaty z arteterapii też myślę, że świetna historia. No i warto wspomnieć jeszcze o tym, że my tutaj staramy się zapraszać bardzo różnych partnerów do wspólnego działania. Wspomniałam o Muzeum Regionalnym w Krasnym Stawie, ale też będą tutaj i dla dzieci, i dla dorosłych prowadzić zajęcia strażacy z OSP Rudnik. Będą tutaj właśnie mieć dla nas zajęcia. Będą też tradycyjnie już leśnicy z Nadleśnictwa w Krasnym Stawie, z którymi jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni i razem chętnie uczymy się od nich lasu i tego, co ten las daje i przynosi. No a w tym roku myślę, że opowiedzą trochę o magii lasu. I tak jak wspomniałam, sobota jest tym ostatnim dniem, gdzie właśnie tak naprawdę bardzo, bardzo zapraszamy. Jeżeli ktoś nie ma czasu w ciągu tygodnia, to już o 11:00 ruszamy w sobotę porannym rejwem z Martą Dzido, pisarką, która tym razem wystąpi w DJ-skiej roli, a potem targ regionalny, różnych właśnie dobrodziejstw regionalnych, a potem, tak jak wspomniałam, na koniec jeszcze warsztat ze splatania i rozplatania wikliny. Będziemy na takim spacerze tutaj wikliniarskim po terenie, a na koniec właśnie zespół Morie, który myślę nas dobrze obudzi do świętowania tej nocy. Tak by to wyglądało. Zamknięcie, finisaż w niedzielę około godziny 14:00. No i cóż, zapraszamy po prostu.
1: To już 13. edycja. Dokąd zmierza ten festiwal, by się chciało zapytać? Bo z roku na rok naprawdę coraz bogatszy jest ten program różnych wydarzeń. Jak też Pani widzi rozwój dalszy tego festiwalu? Czy są już jakieś pomysły i może marzenia właśnie lub wyzwania z tym związane?
0: To znakomite pytanie, bo zadajemy je sobie i mamy też taki zwyczaj. Ja myślę, że my się świetnie dotarliśmy jako zespół organizatorski i działamy naprawdę wspaniale i mamy już parę dobrych rutyn, na przykład takich, że cały czas gromadzona jest, jak to Pani powiedziała, lista marzeń, ale też różnych pomysłów, które z jakichś tam względów w tym roku się ich nie da zrealizować, ale je zostawiamy na długiej, długiej liście oczekującej i to jest jedna rzecz, a to dokąd to wszystko zmierza, to czekają nas warsztaty, które sobie będziemy organizować właśnie na ten temat. Chcemy się spotkać w sumie w 3 fundacje z różnych miejsc w Polsce i w ogóle pozastanawiać się nad właśnie wizją dalszą tych 3 fundacji, bo bardzo dużo ze sobą

0: współpracujemy, ale też mamy swoje odrębne działania. To, co na pewno wiemy odnośnie Fundacji Dwór Kultury i Festiwalu Wizji, moim wielkim marzeniem jest to, żeby tutaj nie tylko się dział festiwal, ale żeby to miejsce tętniło życiem przez cały rok. No i może jesteśmy już o krok bliżsi od tego w naszych planach i pomysłach. I to jest na pewno takie jedno duże, duże marzenie, które będziemy zdecydowanie realizować. To jest gdzieś takie bardzo priorytetowe marzenie. A po drugie, no to jeśli chodzi o sam festiwal, to myślę, że nie chcemy iść bardzo w ilość, no bo chociażby też infrastruktura, która tutaj jest, jest taka, że wyobrażam sobie, że ten festiwal gdzieś tam gośćmi jego jest maksymalnie 200-300 osób, więc raczej w ten sposób i to już taki, myślę, te 200-300 osób to jest naprawdę już bardzo dużo. No więc jeżeli nie da się, czy się też wybiera nie iść w ilość, to trzeba oczywiście iść w jakość, więc można się pewnie spodziewać właśnie coraz ciekawszych wydarzeń, warsztatów. My też zawsze zbieramy sobie informacje zwrotne i od dzieci, co by chciały i młodzieży mieć w następnym roku i od ludzi, którzy tu przychodzą. Więc to też w pewien sposób się wspólnie ten festiwal jakoś splata i rozplata.
1: Czyli nawiązanie do tego hasła tegorocznego jest.
0: Tak jest.
1: To nie, chyba nie pozostaje nam nic innego, jak tutaj jeszcze raz zaprosić naszych słuchaczy do przybycia. W sumie no głównie teraz w niedzielę na rozpoczęcie, ale na wszystkie pozycje w programie przez cały tydzień, które będą się odbywać podczas Festiwalu Wizji.
0: Pozwolę sobie przypomnieć www.festiwalwizji.pl.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15:00.
3: Dziewięciu rannych po ataku na Paradę Równości w Berlinie. Hiszpania wciąż walczy z pożarami, sytuacja się poprawia. IMGW ostrzega przed burzami oraz upałem. Dorota Wadidecka. Wszystko wskazuje na to, że atak w berlińskim Tiergarten był islamistycznym zamachem terrorystycznym, powiedział minister spraw wewnętrznych, dodając, że sprawca, który wjechał w tłum ludzi na Paradzie Wolności furgonetką, prawdopodobnie atakował też maczetą po tym, gdy wysiadł z auta. W wyniku ataku zginęła jedna osoba, to kobieta. Rannych zostało 29 osób, z których 3 są w stanie zagrażającym życiu. Domniemany sprawca, 21-letni mężczyzna, według niemieckich mediów sympatyk tzw. państwa islamskiego, wciąż jest poszukiwany. 5 bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia najwyższego szczytu Rosji i Kaukazu, góry Elbrus, która ma wysokość ponad 5600 metrów nad poziomem morza. Zginęło 3 mężczyzn i 2 kobiety. Dwóm innym członkom wyprawy udało się przeżyć ekstremalne warunki. Jeden z mężczyzn zdołał samodzielnie zejść z góry i wezwać pomoc, drugiego odnalazły ekipy ratunkowe. Obaj ocalali i trafili do szpitala. Uwaga na burzę i upał. Nadal obowiązuje wydane przez IMGW ostrzeżenie 1 stopnia przed wysokimi temperaturami w południowej i centralnej Polsce, ale Instytut wydał kolejny alert przed burzami z silnym wiatrem i deszczem oraz lokalnie gradem dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Przed nami z pewnością trudne godziny, ale miniona noc była dla nas korzystna, mówi premier Hiszpanii o pożarach szalejących wokół stolicy. Z najbardziej dotkniętych żywiołem prowincji Madryt i Avila ewakuowano ponad 100 tysięcy ludzi, mówi przewodniczka po Madrycie Agnieszka Sobolewska.
4: Jest tam prowadzona bardzo energiczna akcja ewakuacyjna. Mamy już około 105 tysięcy osób ewakuowanych z ich własnych domów.
3: Z pożarami walczy też Francja. Tu na razie jednak sytuacja jest wciąż trudna. Pogody na ogół nie ma, tanio nie jest, ale turystów nie brakuje. Hel rocznie odwiedza nawet 800 tysięcy osób. Tradycyjne schabowe albo gołąbki przy głównej helskiej ulicy to od 40 do 45 zł. Ryby kosztują więcej, 74 zł za stek z łososia z frytkami albo 16 zł za 100 gramów innej smażonej lub grillowanej ryby. Większość turystów jednak nie zostaje na Helu na noc, ale spędza tu jeden dzień.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
3: Poniedziałek miejscami nieco więcej chmur, może przelotnie padać deszcz we wschodniej połowie kraju i w pasie od Pomorza Wschodniego po Opolszczyznę możliwe burze. Jutro na termometrach od 20 stopni na północy do 25 na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7 w trosce o Twoje oczy.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mamografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm, Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama.
8: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
6: Bonton Radio i wszystko gra.

Rząd chce znowu ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Obława na sprawce po zamachu na Paradę Równości w Berlinie. Sanepid przypomina zasady przydrożnej sprzedaży lemoniady. Dorota Wertycka. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN do

0: skaczącego cen paliw, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można się spodziewać decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Węska.
1: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
2: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
1: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
0: Tymczasem irańska agencja prasowa donosi o eksplozji tankowca w ciśnieniu Ormus. Statek miał eksplodować po tym, jak wpłynął na minę morską, opuściwszy wyznaczony przez Iran korytarz morski. Iran wielokrotnie atakował statki w ciśnieniu i ostrzegał, by korzystały tylko z wytyczonych przez niego szlaków. W Niemczech trwa obława na sprawcę zamachu podczas wczorajszej parady równości w centrum Berlina. W tłum ludzi wjechało rozpędzone auto, a następnie napastnik prawdopodobnie wysiadł i atakował maczetą. Nie żyje jedna osoba, 29 zostało rannych, 3 z nich są w stanie zagrażającym życiu. Bezpieczeństwo żywności i konsumenta, ale też wsparcie raczkujących młodocianych przedsiębiorców. Tego dotyczą wytyczne głównego inspektora sanitarnego dla przydrożnej sprzedaży lemoniady. Stoisk nie trzeba rejestrować, ale są konkretne zasady bezpieczeństwa. Po pierwsze, higiena i czyste ręce, mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
3: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami, prawda? A można też zapewnić, jeśli na wyposażeniu w domu jest na przykład lodóweczka taka z wkładami, prawda? Więc też fajnie by było w ten sposób sobie schładzać i zabezpieczać.
0: Sanepid zwraca uwagę, że nawet niewielka dziecięca sprzedaż przy drodze wymaga rozsądku i nadzoru dorosłych, a szczególnie w opalne dni. A od mycia rąk nie ma wakacji. Holenderka Lorena Wiebes zwyciężyła w czwartej edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne kobiet. Wygrała wszystkie 3 etapy w Zamościu Lubartowie i dziś w Lublinie. W pierwszej dziesiątce nie było Polek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Jutro sporo chmur z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Może przelotnie padać deszcz, możliwe również burze. Na termometrach jutro od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd.

0: Gateway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park.

0: Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Łoszpark. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Łoszpark. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty szpitalne w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
5: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560 2, 10, 11.
6: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
0: Reklama.
6: Bon

Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania.

0: wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mamografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
6: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

osoby ranne w wypadku na trasie Rajdu Polski. Awaria sieci trakcyjnej pod Warszawą i opóźnienia pociągów. W Kazachstanie wylądował statek z trójką astronautów na pokładzie. Dorota Wertycka. Wypadek na trasie Rajdu Polski. Poszkodowane są dwie osoby. Do wypadku doszło w

0: Kłodzkach. Cieszyńscy strażacy przekazali, że jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Auto zapaliło się, obaj zawodnicy trafili do szpitala. Wczoraj podczas zawodów doszło do dwóch wypadków w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg trafili do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Tir zderzył się z trzema osobówkami na trasie S2 między węzłami Aleja Krakowska, Warszawa, lotnisko. Jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy w stronę Terespola. Ruch odbywa się jednym pasem. Utrudnienie może potrwać jeszcze godzinę. Awaria sieci trakcyjnej na stacji postojowej Warszawa-Olszynka-Grochowska. Jak podaje PKP Intercity, niektóre pociągi mogą być opóźnione. Chodzi m.in. o ekspresy z Warszawy do Berlina, Kijowa oraz Wrocławia, a także do Terespola, Żywca i Przemyśla. Władze Łotwy chcą zlikwidować wszystkie drogowskazy prowadzące do Rosji i na Białoruś. Minister transportu tego kraju chce zakończyć operację do końca września. Jak mówi, w obecnej sytuacji wojennej i politycznej Łotwa nie potrzebuje takich znaków. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
1: Jak wyliczono, operacja usuwania lub przerabiania znaków prowadzących do Rosji czy na Białoruś będzie kosztować około 120 tysięcy euro. Urzędnicy przeprowadzili też szczegółową inwentaryzację tablic. W całym kraju jest ich dokładnie 235. Resort nie ukrywa, że inicjatywa ma związek z wojną w Ukrainie i, jak podkreśla, rosnącymi oczekiwaniami społecznymi, by usuwać z przestrzeni publicznej wszystkie nawiązania do państw agresorów.
0: Trzech astronautów wróciło na Ziemię z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To dwóch Rosjan i Amerykanin. Przebywali na orbicie od końca listopada zeszłego roku. Statek wylądował dziś po południu w Kazachstanie. 14 lipca z kosmodromu Bajkonur wystartowała rakieta ze statkiem Sojuz MS-29. Na jej pokładzie na Międzynarodową Stację poleciała kolejna zmiana załogi. Dwoje Rosjan i Amerykanin spędzą w kosmosie 8 miesięcy. Poniedziałek będzie dość pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, choć może przelotnie padać deszcz, może również zagrzmieć. Termometry pokażą jutro maksymalnie od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu.
2: Bon Ton Radio.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.

0: ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Bonton.

Reklama. Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy.

0: Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com. Reklama.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 070.

0: 71-003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki, hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad zalewem Maczuły.
1: Reklama. Słuchacie Bonto

0: Zamach w Berlinie. Jedna osoba nie żyje, sprawca poszukiwany. Uwaga na burzę z ulewami i silnym wiatrem, są alerty. Gdynia zachęca do zabierania śmieci z plaż i przewiduje za to upominki. Dorota Werdecka. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim kobieta, rannych zostało 29 osób. Poszukiwany to 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony.
1: Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń, ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Niemniej podejrzany został zidentyfikowany i uważamy, że jest powiązany ze środowiskiem islamistycznym.
0: Mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Natt. Sprawca najpierw wjechał furgonetką w tłum ludzi, a potem prawdopodobnie atakował maczetą. Po ataku parada została przerwana. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 8 województwach na północnym zachodzie, gdzie może spaść do 30 mm deszczu. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej centralnej Polsce, ale IMGW wydał też alerty przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, a także Kujawsko-Pomorskiego, część Wielkopolski.

0: Polski, Mazowsza i Podlasia. W czasie burz wiatr może się rozpędzać w porywach do 85 km na godzinę. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rwalu. Na jednym kąpielisku w Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Gdynia rusza z kampanią zachęcającą do zabierania śmieci ze sobą z plaż zamiast pozostawiania ich tutaj. Z plaż nie znikną kosze na śmieci, ale ci, którzy postanowią zabrać śmieci do domowej segregacji, mogą trafić na niespodziankę, mówi wiceszefowa Centrum Sportu Jagna Ogonowska.
1: Dla mieszkańców i turystów, którzy będą z plaży z woreczkiem, ze swoimi odpadkami schodzić, przewidujemy drobne upominki.
0: W zeszłym roku na gdańskich plażach znalazło się 150 ton śmieci. Poniedziałek będzie początkowo pochmurny, może też przelotnie padać i zagrzmieć, ale w ciągu dnia powinno się przejaśniać, a nawet wypogodzić. Termometry pokażą jutro maksymalnie od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu.
2: Bonton Radio. Weekend.
3: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku. Dzisiaj, proszę Państwa, w audioportrecie rozmawiam z człowiekiem, który w hełmie jest powszechnie znany, zwłaszcza w tym hełmie sportowym. Zdzisław Biały, wiceprezes urzędujący MKS Cement Gryf Chełm. Nie pomyliłem oficjalnej nazwy klubu.
4: Nie, dokładnie, Zdzisław Biały, Cement Gryf Chełm. Witam bardzo serdecznie.
3: Hiszpanii czy Argentynie pan kibicował na Euro? Przepraszam, na Mundialu, co jestem Euro.
4: Ja przede wszystkim zawsze kibicuję Polsce, no niestety nie grali. To obiektywnie oglądałem po prostu samo widowisko. Nie kibicowałem ani Argentynie, ani Hiszpanii. Starałem się tak obiektywnie obejrzeć cały mecz.
3: Pytanie może trochę pokrętne na sam początek, bo przecież mamy rozmawiać o zapasach, ale nie bez powodu. Jeżeli drużyna z Pcimia Dolnego, to nawet nie jest ligowy zespół, gra sparing z podobnej klasy zespołem, to trąbi o tym cała lokalna prasa, wszyscy tym żyją, bo to jest piłka nożna. Ja może nie jestem miłośnikiem piłki nożnej, uważam, że wiele złego dzieje się wokół piłki nożnej. Pewnie nie jestem osamotniony w tym stwierdzeniu, ale jeżeli walczą zapaśnicy z cementów gry Chełm na arenach międzynarodowych, gdzie jest to najwyższy top of the top, wyżej to już tylko olimpiada, to tylko wytrawni dziennikarze sportowi zwracają na to uwagę, a społeczność nie do końca jest w stanie wyłuskać te informacje, czy interesować się tymi zapasami. Z czego to wynika?
4: No myślę przede wszystkim, no, że jest na pewno szersza dostępność do takiej dyscypliny jak piłka nożna. Ona jest na całym świecie no, popularniejsza, jest bardziej widowiskowa. Przede wszystkim jest to sport drużynowy. Jest czytelniejsza przede wszystkim w zapasach. Wielokrotnie już zmieniano przepisy, żeby właśnie dla widza było to bardzo czytelne, żeby mógł się zorientować, na czym polega ta walka, na czym, za co dostaje ten zawodnik te punkty, no kiedy ta akcja jest skuteczna. I wielokrotnie przepisy się zmieniały, nie zawsze na korzyść. No były takie przepisy, co po latach wszyscy to analizują, że to po prostu były bardzo, bardzo złe zasady. Potem się z tego wycofywano i tak troszeczkę tutaj to jest taki jakby mankament naszej dyscypliny. Oczywiście w czasach starożytnych był jasny przekaz. Musiał jeden drugiego położyć na łopatki, ale były takie walki w czasach starożytnych, które trwały nawet dwie doby, bo nie mogli rozstrzygnąć inaczej. No musiał ktoś po prostu z wycieńczenia upaść i drugi go położył na tych przysłowiowych plecach i było po walce. Natomiast no, w konkursach turniejowych takich no nie mamy takiej możliwości, żeby przeprowadzić tego typu walki. No i stąd wprowadzono różne ograniczenia czasowe, punkty za dane akcje, wyżej, niżej oceniane akcje, ale one są mało czytelne ze względu, tak jak mówię, no, nie jest to tak popularna dyscyplina, nie jest tak może powszechna jak piłka nożna, chociaż są kraje, w których te zapasy są bardzo powszechne, tak jak Stany Zjednoczone, gdzie zapasy są...

0: w programie szkolnym i trenują dzieci już od najmłodszych lat. Jest kilka takich krajów jak Turcja czy Meksyk, gdzie te zapasy są bardzo popularne i niejednokrotnie są miejscowości, gdzie no, bardziej znane są zapasy niż jakiejśkolwiek drużyny piłkarskie. Więc tu jest troszeczkę różnie. No ale my w Polsce, tak jak tu pan wspomniał, no, wytrawni dziennikarze, którzy się interesują, oczywiście wiedzą. Natomiast lokalnie no jest oczywiście mniejsza popularność, ale my teraz no, idziemy w tym kierunku zgodnie ze znakiem czasów, no, media społecznościowe. Próbujemy tu nadrobić stracony czas i troszeczkę tu popularyzować przez te różne posty, przez te reelsy. No, żebyśmy byli rozpoznawani, żeby ci nasi zawodnicy byli pokazywani gdzieś tam w mediach, żeby ich popularność wzrastała. No zobaczymy, jaki będzie efekt, ale tak jak mówię, na wielu imprezach światowych, no tak jak na przykład na Igrzyskach Olimpijskich, trybuny są wypełnione do ostatniego miejsca na turniejach zapaśniczych. Ja byłem na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, jako oczywiście widz, no chciałem pojechać zobaczyć na żywo naszą zawodniczkę Angelinę Łysak. I pojechałem, myślałem, że jeszcze gdzieś tam jakieś znajdę sobie lepsze miejsca, bliżej samej maty. Okazało się, że ani jednego wolnego miejsca nie ma. Nasz tutaj mój poprzednik, Mieczysław Szwaliński, siedział tam bliżej i mówi, no chodź szybko, zadzwonił do mnie, chodź szybko, są tu cztery miejsca przed nami. Zanim ja wyszedłem z trybuny, on mówi, no nie, już przyszli Japończycy, mówi, już jest zajęte, nie ma. I także naprawdę hala pękała w szwach, cały turniej, od walk eliminacyjnych po finały wyprzedane były wszystkie bilety. Spotkałem w Paryżu też tam znajomych zapaśników z Polski, którzy przyjechali tak spontanicznie, myśleli, że kupił. Były już bardzo drogie bilety, że ktoś tam chciał odsprzedać, były ceny horrendalne. No, 10 razy tyle zapłacili, co ja, kupując je wcześniej. Także naprawdę na świecie zapasy są bardzo popularne. No i tutaj mówię, my zrobimy wszystko, żeby w Polsce troszeczkę tu spopularyzować te zapasy.
1: Usystematyzujmy nieco wiedzę, bo może nasi słuchacze nie do końca to wiedzą. Jeżeli mówimy o olimpiadzie, to mówimy o zapasach. Zapasy są starszą dyscypliną niż wyścigi rydwanów, niż strzelectwo, łucznictwo. To jest jedna z najstarszych dyscyplin sportowych, jakie człowiek kiedykolwiek uprawiał. I sama olimpiada, idea olimpiady, można powiedzieć, że powstała po to, żeby tych zapaśników na macie oglądać.
0: No dokładnie. Jest to na pierwszych igrzyskach rozgrywane. Oczywiście były zapasy. Był prawdopodobnie, jeszcze nie pamiętam, chyba rzut dyskiem. To były takie pierwsze dyscypliny. I no do dziś te zapasy uważam, że powinny jako jedna ze starszych funkcjonować. Oczywiście troszeczkę zmieniają się te zapasy, zmieniają się już tam kolory maty, stroje zapaśnicze troszeczkę się zmieniają. Zmienia się przede wszystkim też technika zapaśnicza. Ona dzisiaj poszła bardzo do przodu. Te rzuty są bardziej widowiskowe, coraz szybsze, coraz mocniejsze. Zresztą poziom przygotowania zawodników jest coraz lepszy. Dzisiaj mamy te możliwości medialne. Dzisiaj, żeby nauczyć się jakiegoś nowego chwytu, nie wystarczy wejść w internet i obejrzeć go dla zawodnika trenującego zapasy, obejrzenie tego kilkadziesiąt razy i już zawodnik może sobie próbować przyswoić nową technikę. No kiedyś najczęściej no to dopiero podpatrywało się wyjeżdżając na jakiś turniej, a najlepiej na turniej zagraniczny, gdzie przyjeżdżali zawodnicy z Europy, ze świata i można było coś nowego dopiero podpatrzeć, dopiero jakiś zawodnik czy trener przywoził taką technikę do własnego klubu, próbował ją wdrożyć. No dzisiaj mamy łatwiej, więc dlatego mówię, te rzuty są coraz efektowniejsze. Jeżeli ktoś na świecie zaprezentuje coś nowego, naprawdę efektownego, to zaraz pół świata to ogląda. No i w takich nawet klubach lokalnych gdzieś tam ten zawodnik no idzie na tą matę i próbuje to zaraz opanować, żeby to pokazać. I mam nadzieję, że to w tym kierunku pójdzie troszeczkę. Sam system rozgrywania tych, wiadomo, Igrzyska Olimpijskie, no to jest ta kulminacja. To jest marzenie każdego sportowca, nie tylko zapaśnika. Ale oczywiście wiele dyscyplin sportowych, no takich jak piłka nożna, ma różnego rodzaju ligi, ma różnego rodzaju turnieje, nie tylko Mistrzostwa Świata, ale już mamy jakieś turnieje kontynentalne, jakieś rozgrywki krajowe na wysokim poziomie, o puchar czegoś, jakiegoś kraju. I to jest bardzo widowiskowe. No i w zapasach też próbuje się pomalutku gdzieś tam w tym kierunku iść. Były wielokrotnie w Polsce tworzone próby no, sformowania takiej ligi zapaśniczej. Ona była u nas kiedyś w latach, tam w początek lat 2000, gdzie my nawet jako klub no, zostaliśmy w 2003 roku mistrzami.

0: sami tej polskiej ligi. Później przez kilka lat nie było tej ligi. Powstała później taka forma takiej zawodowej ligi zapaśniczej, przez kilka lat też funkcjonowała ze zmiennym skutkiem, ale były to już poważnie dobrze przygotowane widzowiska. No i teraz obserwujemy właśnie powrót do tej formy, bo Stany Zjednoczone zapoczątkowały, teraz mają taką galę RAF, ona się nazywa, Real American Freestyle. No i właśnie ostatnio mieliśmy tutaj taką fajną tutaj sprawę, bo nasza zawodniczka Angelina Łysek została zaproszona do walki na takiej gali z trzykrotną medalistką olimpijską, z Helen Maroulis. I ta walka odbyła się w Gruzji, w Tbilisi. Wcześniejsze te eventy były gdzieś tam chyba po całych Stanach rozrzucone od Teksasu po Las Vegas i oni próbują tak jeździć i organizować. I ta gala jest przygotowana bardzo profesjonalnie, widowiskowo. Tu nawet rozmawiałem ostatnio z Angeliną. Mówi, no przed walką już ją tam uprzedzili, że no nie będzie tam możliwości składania żadnych protestów, gdyby była jakaś kontrowersyjna akcja. Mówi, to już tak jak sędzia zadecyduje, tak to zostanie. Mówi, no to jest gala, to ma być widowisko, to ma być show. No i oni w tym kierunku idą i mówię, właśnie zrobili taki jeden event poza Stanami Zjednoczonymi, właśnie w Gruzji. No ja to oglądam, bardzo fajnie było to przygotowane. No miejmy nadzieję, że u nas Polski Związek też pójdzie w tym kierunku i spróbujemy stworzyć coś na wzór amerykańskiej gali.
1: Powiedziałem tak trochę ryzykując, że olimpiada to przede wszystkim zapasy, bo to jedna z najstarszych dyscyplin. Ryzykuję twierdząc, że polskie zapasy to cement gry w hełm, że cement gry w hełm jest tym klubem, który już od 60 lat stanowi bardzo poważny fundament polskich zapasów, olimpijczyków, mistrzów świata, mistrzów Europy, mistrzów Polski.
0: No może no, zapasy to nie tylko hełm oczywiście, ale jest to bardzo ważny punkt na mapie zapaśniczej Polski, ze względu na to, że no my już jak tak analizujemy nasze dokonania olimpijskie, to mamy w tym jakąś taką systematyczność. Bardzo niewiele klubów jest, który by tak regularnie dostarczał olimpijczyków, już nawet nie mówimy o samych medalistach, ale też olimpijczyków startujących w Igrzyskach Olimpijskich. No to my mieliśmy już tych startów sporo, od pierwszego startu Andrzeja Głomba, no tego najlepszego, bo z medalem olimpijskim oczywiście, ale później wielokrotnie udowadnialiśmy, że my mamy tą systematyczność, że pojawili się później bracia Jabłońscy, pojechali na igrzyska, później pojechał Radek Truszkowski, pojechała Katarzyna Krawczyk, no i na ostatnich igrzyskach była Angelina Łysak. No i do Los Angeles też tam mamy swoich faworytów, mamy tam swoich kandydatów, którzy prawdopodobnie dostaną szansę walki o paszport olimpijski. I tak podsumowując, no jest to ważny punkt na mapie zapaśniczej Polski. Oczywiście jest jeszcze jest sporo mocnych bardzo klubów, którzy też mają sporo kandydatów na Igrzyska Olimpijskie, ale tak jak pan powiedział, no liczymy się w Polsce i tego staramy się trzymać.
1: Jakieś 3 dekady temu, kiedy wybierałem szkołę średnią, do której pójdę, mój wybór był jednoznaczny, zespół szkół technicznych, bo tam była klasa, którą sobie upatrzyłem, ale to też była legenda wówczas, pewnie do dzisiaj się to wiele nie zmieniło, że była to klasa, szkoła sportowa, że tam zapaśnicy to była elita. Tam zapaśników nikt nie zaczepiał, nawet u nauczycieli mieli też większe fory, ale między innymi dlatego, że przecież to mistrzowie świata, mistrzowie czy olimpijczycy. Zapasy w hełmie są istotnym elementem życia sportowego, życia społecznego. Czy już tak bardzo się przyzwyczailiśmy do tego cementu gryfa hełm, że nie zwracamy na to uwagi? Znam ludzi, którzy w ogóle nie zwracają uwagi na to, że jest górka w hełmie, a kiedy przyjeżdża ktoś z zewnątrz, mówi, Jezu, jakie to jest piękne. Podobnie jest z zapasami, podobnie jest z gryfem?
0: Myślę, że troszkę tak. Oczywiście to, co pan wspomniał, zespół szkół technicznych był kiedyś bazą dla

0: koniecznie zwraca uwagę. No staramy się, oczywiście podjąłem takie wyzwanie, będziemy ciężko pracować nad tym, żeby to troszeczkę wyeksponować, żeby ten hełm cieszył się tymi zapasami i żeby był rozpoznawany ten hełm, że jak jakiś hełmianin gdzieś spotka kogoś w świecie, czy w Polsce nawet, że jak go ktoś zapyta, skąd jesteś, i ktoś powie, że z hełma, no to żeby każdy zrozumiał, a to tam gdzie jest ten silny ośrodek zapasu, tam jest to grono olimpijczyków, tam macie ten punkt taki zapaśniczy bardzo mocny, żeby to się tak kojarzyło. Tak jak się, no to oczywiście tak troszeczkę na wyraz powiem, tak jak się kojarzy, no Polska dzisiaj, gdzie się nie pojedzie, no to ktoś słyszy Polskę, no Lewandowski od razu, każdy, ja nawet tutaj byłem na urlopie tydzień temu w Czarnogórze, dentysta do mnie mówi z Polski, no to oczywiście Robert Lewandowski, a pojechał do Chicago teraz, tak, słyszałem, już wie o nim parę rzeczy, tak, tak że naprawdę chciałbym, żeby też chociaż się kojarzyło, że jak z hełma ktoś usłyszy, że wiedział, a to jest te silne zapasy, to tam, stamtąd.
1: Kiedy zaczynała się legenda cementu Gryfa Hełm, mnie nie było na świecie, pana nie było na świecie, bo to już 6 dekad. Czy to jest wpisane w geny? Czy to wynika z zasad, które obowiązują na macie? Czy ktoś kiedyś podjął fajną decyzję, że klub jest zarządzany w taki sposób, że pan mówił o tej powtarzalności, jeżeli chodzi o olimpiadę, ale co roku słyszymy o kolejnych dokonaniach zawodników cementu Gryfa Hełm. Ostatnio dziewczyny chyba jakoś bardziej utytułowane, ale co roku słyszymy o kolejnych młodych zawodnikach, którzy zaliczają się do tego topu, jeżeli chodzi o zapasy. To jest taka strategia klubowa, że myślicie nie w perspektywie najbliższych 4 lat, czyli przyszłej olimpiady, tylko myślicie o perspektywie lat 5, 10, 20, żeby przygotować sobie tych młodzików, którzy za 10 lat być może będą słuchali hymnu polskiego na olimpiadzie?
0: No dokładnie, mamy oczywiście taką strategię. Naszą taką misją jest to, żeby tworzyć tutaj kolejne sekcje, kolejne grupy naborowe, tam szukać tych talentów, te perełki i doprowadzić ich do tego, żeby zdobywali tytuły mistrzów Polski, zostawali reprezentantami kraju, szli dalej, walczyli o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie. No naszą taką wizją jest to, żeby ten klub był, tak jak tu powiedziałem, takim stałym punktem na macie Polski, który dostarcza kolejnych uczestników Igrzysk Olimpijskich. To jest taka wizja na przyszłość. Chcemy, żeby to dalej trwało, żebyśmy nie poprzestali i tylko żyli na jakiejś tam legendzie, że mieliśmy kiedyś fajnych mistrzów, a teraz sobie pracujemy. Nie. Chcemy mieć kolejnych reprezentantów, a przede wszystkim no marzy nam się kolejny medal olimpijski, chociażby brązowy. Marzy nam się to, że wychowamy takiego, znajdziemy takiego tutaj zawodnika, którego doprowadzimy do takiego najwyższego poziomu. Marzy nam się to i mam nadzieję, że to się uda.
1: To teraz zostawimy naszych słuchaczy z krótką przerwą muzyczną i z taką tradycją w programie jest to, że moi rozmówcy proponują jakąś piosenkę, to teraz co zaproponuje prezes cementu Gryfa Hełm naszym słuchaczom?
0: No ja oczywiście bym zaproponował piosenkę Łabędzia Cement Gryf, jest to hymn naszego klubu, powstały ponad 10 lat temu, taka fajna akcja o naszym klubie, rozmawiałem ostatnio z Rafałem Łabędzkim, będzie musiał dopisać w jednej zwrotce, tam gdzie wymienia wszystkich naszych olimpijczyków, to jeszcze będzie musiał dopisać zrób to jak Angelina Łysek, także zapraszam do wysłuchania tej piosenki.

Kawałek ten dedykuję zapaśniczkom i zapaśnikom cementu geum. To jest dla was. Da. Pierwsza stopa postawiona na zapaśniczej macie. Przebija wszystko to, za czym wszyscy gnacie. Chcesz pieniędzy, chcesz sławy, masz tu suples i barter. Ten waleczny sport daje wam charakter. Z tradycjami chemski

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
4: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
5: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
4: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
5: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
4: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
6: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
7: Wracamy, proszę Państwa, do rozmowy o zapasach, tych chełmskich zapasach. Ja przepraszam, wszystkie mamy teraz, ale to do nich jest tak trochę. Przy sportach tego typu, jak zapasy, czy jak karate, jak inne sztuki kontaktowe. Mamy sobie takiego małego nisponia, który ma 6 lat. Jest trochę nadpobudliwy, wszędzie go pełno, lubi sport, lubi się ruszać. Czy to jest dobry moment, czy to jest dobry wiek? I dobra dyscyplina sportu, żeby mamusia wzięła takiego dzieciaczka za rączkę, przyszła na przykład tutaj, jak trenują zawodowcy, i pokazała synkowi, jak się bawi na macie, żeby zapisać go na takie zajęcia?
8: Oczywiście, zapasy to jest jedna z najlepszych takich ogólnorozwojowych dyscyplin. I nawet ta mamusia, jak przyprowadzi dziecko, jeszcze to dziecko nie do końca wie, że ono chce zostać zapaśnikiem. Ale w zapasach nabierze takich podstaw, taki jest trening wszechstronny, że jeżeli to dziecko później zmieni dyscyplinę, ono będzie, tak jak niedawno tu Piotrek Jabłoński powiedział, ono będzie od razu o krok wyżej w innej dyscyplinie, startując jakby z innego poziomu. Czy on wybierze za chwilę, po jakimś czasie treningu zapasów, wybierze czy to nawet piłkę nożną, czy jakąś siatkówkę, ono już będzie przygotowane wszechstronnie, sprawnościowo, naprawdę o jeden poziom wyżej. I oczywiście no w tej chwili już nawet takich sześciolatków przyjmujemy, stworzyliśmy taką nową grupę. Obniża nam się ten wiek naborowy, bo kiedyś wyjściowo to był

0: minimum 10 lat. Już później, jak ja pracowałem, już przyjmowaliśmy 8-latków, a w zeszłym roku stworzyliśmy taką nową grupę i bierzemy już od 6 lat, zapraszamy na treningi. I dzieci przede wszystkim uczą się zabaw na macie, przewrotów, skoków, takich podstawowych zabaw z mocowaniem. To jeszcze nie są wielkie zapasy, ale dzieci uczą się już chodzenia po tej macie. I oczywiście niektórzy zmienią dyscypliny i na pewno z korzyścią pójdą realizować swoje życiowe pasje sportowe w innych dyscyplinach.
1: Prawdą jest, że zapasy to jest jedna z nielicznych dyscyplin sportowych, która uczy na początku, jak padać, żeby nie zrobić sobie krzywdy.
0: No też oczywiście, bo zaczynamy od tych prostych elementów, no żeby móc wykonywać jakieś tam nawet elementy akrobatyczne. No trzeba się nauczyć tych przewrotów, przerzutów na macie. Mata jest dosyć miękka, stosujemy jeszcze dodatkowo inne tam materace, także jest bardzo bezpiecznie, jak najbardziej. Ale już, jak to się mówi, zapaśnik już później po kilku latach, to rzadko się zdarza, żeby się gdzieś przewrócił. To jest po prostu już taki kontakt, taka koordynacja poprawiona, że naprawdę jest to z dużą korzyścią dla każdego.
1: Na jednym z wydarzeń, może nawet nie, to nie było wydarzenie sportowe, powiedzmy jakiś event, zapaśnicy zrobili taki pokaz swoich umiejętności, te ich fifraki, te ich fikołki, przewroty. Dla kogoś, kto nie jest sportowcem z urodzenia, mówię tutaj o sobie, miałem wrażenie, że to są rzeczy, które trzeba trenować przez całe dziesięciolecia. A się okazało, że część z tych chłopaków, bo to byli głównie chłopcy, trenuje na przykład od roku. I to, co oni potrafią zrobić na trawie, rozbiega się, niemalże rzuca się na plecy, wstaje i nawet nie czuje tego bólu. Ten trening, który prowadzicie, jest aż tak intensywny, że po roku mogą dzieciaki robić takie rzeczy? Czy to jest nasza naturalna skłonność, że potrafimy upadać, tylko trzeba delikatnie pokazać, jak to zrobić, żeby nie zrobić sobie krzywdy i wyjść? Na przykład zimą, kiedy wyjdziemy na oblodzony chodnik, to zapaśnik rzadziej się przewróci niż zwykły człowiek.
0: Oczywiście. Oczywiście, ja tu powiem jeszcze tak, za moich czasów były robione takie badania i zapaśnicy byli oczywiście po gimnastykach najlepiej przygotowaną akrobatycznie grupą sportową. Bo to jest jeden z elementów uzupełniających. Przede wszystkim sprzyja temu cała sala wyłożona materacami. To sprzyja temu, że zawodnicy się tam śmiało i odważnie przewracają. I przede wszystkim uczą się tych upadków. No ale oczywiście, tak jak pan tu wspomniał, zapaśnicy uczą się tych elementów gimnastycznych, akrobatycznych, bo w zapasach też są niezbędne te mostki, przerzuty, przeskoki do wykonywania w późniejszym czasie tych rzutów takich bardzo z taką wysoką amplitudą lotu. No to ta akrobatyka jest nam jakby troszkę niezbędna jako fundament. Ale kiedyś zapasy też dzięki temu przyciągały też zawodników, którzy niekoniecznie chcieli przyjść i zostać zapaśnikami, tylko chcieli się nauczyć na przykład salta, skoczyć salto. I to najłatwiej było właśnie nauczyć się na zapasach. W innych dyscyplinach, no wiadomo, jak ktoś poszedł na piłkę nożną czy na siatkówkę, to tam tego nie uczyli, a w zapasach bardzo często. I tutaj wielu ludzi nauczyło się tego salta, ale postanowiło zostać dłużej. Także tutaj mamy z tą akrobatyką taki bardzo duży związek i myślę, że tak jak pan powiedział, po roku, tuż nawet po kilku miesiącach przychodzi dziecko po iluś tych treningach, odważy się troszeczkę, się zapozna z tą matą, zrobi się odważniejsze, trener troszeczkę przyasekuruje, raz pokaże, drugi raz pokaże i dziecko wykonuje te salta. Później nabierają już oczywiście takie wprawy, że już spokojnie na takich pokazach, jak pan wspomniał, to można spokojnie wykonywać takie poważne ewolucje, jak tam rundak salto, czy salto do przodu, różnego rodzaju te ewolucje.
1: Mój kolega kiedyś wpadł na genialny pomysł, że zapisze córkę na zapasy. Popełnił bardzo poważny błąd i powiedział o tym swojej żonie. W odpowiedzi usłyszał, że zapasy to nie jest sport dla dziewczynek. Patrząc po liście klubowiczów, to już bardzo zdezaktualizowane informacje. Co się stało w zapasach, że nagle tak dużo dziewczyn zaczęło tą dyscyplinę uprawiać?
0: Ja myślę, że kiedyś te zapasy, wiadomo, bo zapasy kobiet, no to w Polsce gdzieś powstały na początku koniec lat 90. Tak zaczęły się rozwijać te zapasy kobiece i przede wszystkim wydaje mi się, że łatwiej było w dziewczynach zdobywać medale. I wiele klubów takich nawet mniejszych, no gdzie tam bez sukcesów

0: w mężczyznach, zobaczyli, że mogą wysłać dwie, trzy dziewczyny na turniej i one mogą przywieźć im te realne korzyści, wrócą do domu z medalami. I tak się zaczęła ta troszeczkę rywalizacja, że te kluby takie troszeczkę mniejsze nagle zaczęły odgrywać jakąś taką istotną rolę. No bo mają medalistów, mają nagle się okazało, mają reprezentantki jakieś. W pierwszym rzucie dużo przechodziło zawodniczych z judo. Judo od wielu lat wcześniej, przecież tam były zapasy, nie zapasy, przepraszam, judo kobiet jest no, od wielu lat znane. I te zawodniczki, które tam już miały bardzo wysoki poziom, no to nagle zobaczyły, że bardzo łatwo jest się tutaj im przekwalifikować i nagle zdobywać medale, gdzie tam na przykład w rywalizacji nie mogły się przebić do reprezentacji kraju. Tu nagle się okazało, w tych początkach przede wszystkim tak było, że nagle po roku, dwóch są reprezentantkami kraju, a niejednokrotnie judoczki pojechały na Mistrzostwa Europy, pozdobywały medale. No teraz już oczywiście nie jest tak łatwo. Poziom w zapasach kobiecych też oczywiście dostał takiego przyspieszenia, że dzisiaj jest bardzo ciężko. Te dziewczyny bardzo ciężko trenują. Niejednemu chłopakowi byłoby ciężko wygrać z dobrą dziewczyną. To od razu mówię, tu nawet ostatnio rozmawiałem z naszą olimpijką, z Angeliną Łysak, której mąż też nie byle jaki zawodnik, bodajże młodzieżowy mistrz Europy, dobry zawodnik w zapasach w stylu klasycznym, ale jak czasem trenuje z własną żoną, to Angelina mówi, ja czasem go tam wrzucę, to on się obraża na mnie, co tak mocno, to miała być walka sparingowa, więc ona dysponuje naprawdę taką mocą i taką techniką, że może naprawdę z mężczyznami rywalizować. Dlatego mówię, no i tak mi się wydaje, że to stąd się tutaj wzięło, że pierwotnie to było łatwiej troszeczkę o te wyniki, no i się tak troszeczkę to rozeszło szerzej. Popularyzacja tych zapasów kobiecych już jest teraz bardzo duża. No i przede wszystkim no, mamy tu też jako kraj duże sukcesy i to gdzieś odbiło się echem po całej Polsce. I niektóre kluby nastawiły się wręcz na zapasy kobiece. Co ciekawe, no dziewczyny, zapasy kobiet to są no, tak w 95% zbliżone do zapasów w stylu wolnym, nie w klasycznym. Ale najwięcej dziewczyn trenuje, o dziwo, w klubach, gdzie są zapasy klasyczne, a nie w tych klubach, które są jakby docelowo stylem wolnym. Tu akurat nie wiem, z czego to wynika, ale jest taka tendencja w całym kraju.
1: Mówiliśmy już o sześciolatkach, że to jest dobry wiek i moment i dyscyplina. Mówiliśmy o dziewczynach. To teraz pytanie o młodzież taką trochę starszą, no, powiedzmy koło czterdziestki. Albo to gdzieś kręgosłup zaczyna boleć, a to nogi trochę już nie takie jak kiedyś. Zapasy i cement gry w hełm to jest też dobre miejsce dla ludzi, którzy chcą po prostu spędzić aktywnie czas na sporcie. Wiadomo, że 40-latek nie zacznie zdobywać medali, no chyba, że w kategorii mastersów, chociaż nie wiem, czy w zapasach takie się odbywają. Ale czy to jest też dobre dla takiego zwykłego, dobrego, sportowego samopoczucia każdego z nas?
0: Oczywiście, my tutaj w klubie tu przywróciliśmy takie spotkania naszych przede wszystkim zapaśniczych weteranów. To nie zawsze byli jacyś tam wielcy mistrzowie. Gdzieś kiedyś, lat temu, 20-30 trenowali zapasy. Zaprosiliśmy ich teraz na takie wspólne treningi i co tydzień, co środę spotykamy się na takim wspólnym treningu. Staramy się przede wszystkim pograć w taką bardzo w zapasach popularną grę jak kosz zapaśniczy. On, no wiadomo, ze względu na tą naszą matę nie kozujemy tam piłki. To jest bardziej podobna gra do rugby. Po prostu trzeba rzucić piłkę do kosza, a można oczywiście przewracać, łapać przeciwnika za ręce. I tak sobie tu spędzamy ten czas, że pogramy w tego kosza, troszeczkę poćwiczymy na siłowni, później idziemy sobie do sauny i takie mamy, takie popołudnie raz w tygodniu tak spędzamy i cieszy się to coraz większą popularnością. Naprawdę przypominają sobie o tym ludzie, którzy naprawdę 20 parę lat temu trenowali zapasy, odwiedzają ten klub, przyjeżdżają, spotykają się, nawet przyjeżdżają zawodnicy z zagranicy. Jak przyjeżdżają odwiedziny do rodziny, no to od razu się meldują na takim treningu, żeby chociaż raz czy dwa tam wziąć w tym udział.
1: Zaczęliśmy rozmowę dzisiejszą od piłki nożnej. Statystycznie rzecz biorąc, częściej słyszy się o takich poważnych kontuzjach na murawie piłkarskiej, bez względu na ligę, nawet wśród trampkarzy, niż o kontuzjach w sportach kontaktowych, w zapasach, w judo, w karate. Z czego wynika ten fenomen? Bo jest 1 na 1, a nie 11 na 11. Te kontuzje są dość rzadkie. Na takich zwykłych treningach to też

0: Jest tak rzadkie zjawisko?
1: Oczywiście w zapasach nie ma dużo kontuzji. Wbrew pozorom, tak jakby się wydawało na sposób walki, jak efektowne są to rzuty, że to jest coś groźnego. Ale przede wszystkim od to, od czego zaczęliśmy, że no, zapasy zaczynają się od początku, od tej gimnastyki, od tych ćwiczeń ogólnorozwojowych, od takiego ogólnego przygotowania. Dużo ćwiczeń rozciągających również, wzmacniających te ćwiczenia również i na siłowni. Ćwiczenia z partnerem takie usprawniają to ciało, poprawiają bardzo ruchomość. Więc myślę, że tu jest sekret tego, że tych kontuzji jest mniej. No ja ostatnio właśnie tu rozmawiałem z Piotrem Jabłońskim. Piotrek mówi, no 40 lat w zapasach, ja nie miałem żadnej operacji, nie miałem nic poważnego. Jakieś tam naciągnięcia, jakieś tam może naciągnięcia, no to się zdarza oczywiście, ale takich poważnych kontuzji, no to jest bardzo rzadko. I myślę, że tutaj to przygotowanie nasze od początku, to motoryczne, to gimnastyczne i to koordynacyjne, to powoduje, że tych kontuzji w zapasach jest mniej.
2: Dobra walka na macie na turnieju zapasów przypomina trochę filharmonię i orkiestrę. To już jak zeszliśmy na ten nurt, to druga przerwa muzyczna i teraz czego posłuchamy? Był już hymn Cementogryfa Chełm, to teraz co?
1: To może taka piosenka Kękę Młody Polak. Tutaj w tym teledysku wystąpili zapaśnicy z naszego klubu.
2: A więc zostajemy branżowo przy sprawach klubowych, a za chwilę wrócimy do dalszej części rozmowy.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wracamy do chełmskich zapasów i nie tylko chełmskich. Panie prezesie, rozmawialiśmy już o tym, że piękna 60-letnia historia, mówiliśmy trochę o tej strategii, ale to są takie rzeczy trochę niemierzalne. A z tych takich bardzo mierzalnych, tych, które każdy może bardzo szybko sprawdzić, zobaczyć, jak wygląda dzisiaj klub, jeżeli mówimy o ilości członków, o medalach, o zawodach, które się odbywają? Ja wiem, że to są też liczby, które trudno tak od razu wymienić, ale to są imponujące wyniki?
6: No myślę, że tak. Przede wszystkim tutaj, no tak jak już wspominaliśmy, ten temat rozwoju zapasów kobiecych. W dziewczynach no, cement gry w Chełm jest dzisiaj bardzo mocny i my z roku na rok mamy kolejną liczbę medali. Dziewczyny naprawdę dostarczają nam medali na imprezach światowych. No, taką ilość, że no, w zapasach męskich czekaliśmy często na ten medal kilka lat, a tutaj mamy co roku 2, 3, 6 medali i myślę, że to pokazuje, że ten poziom szkolenia jest bardzo dobry. Grup naborowych mamy w tej chwili, z tego co dobrze pamiętam, 8. Planujemy 2 kolejne i łącznie nasz klub, tak myślę, skupia około 300 zawodników i zawodniczek. Biorąc wszystkich z tych grup naborowych razem, to około 300 zawodników. Myślę, że jest to niezła liczba. Oczywiście ja pamiętam czasem jak jest taki mega wynik, taki jak był medal Andrzeja Głomba, no to tutaj kolejki się ustawiały do zapisywania się na zapasy. Mniej więcej w tym czasie ja trafiłem do zapasów i pamiętam, że w mojej grupie naborowej było 80 zawodników. To jest bardzo dużo. To jedna grupa liczy 80 osób. Oni się tu nieraz, te dzieci jak się przyszły, prawie wszystkie, to się nie mieściliśmy na tej macie. Trener już nie wiedział, jak to podzielić. Nawet na rozgrzewkę w tego kosza. To 20 na 20 na jednej macie się grało. To już nie było wiadomo, kto z kim gra. Ale takie były to momenty. Mam nadzieję, że dlatego mówię, życzę sobie takiego medalu, żeby złapać taki drugi oddech, żeby to nie było 300, a może i 600 niech trenuje te zapasy, 600 zawodników. Ale myślę, że jest to dosyć istotna liczba szkolonych zawodników. Ten trzon tych medalistów też jest dość spory. Myślę, że są to satysfakcjonujące dla nas liczby.
5: W pewnym momencie pojawiła się taka iskierka nadziei, że klub uzyska nowe oblicze, nową wyremontowaną bazę. No niestety stało się, jak się stało. Ale jak znam życie i skrupulatność zarządu tutaj klubu, plany już macie nakreślone na najbliższe 5 lat, także te rozwojowe dla samego klubu, dla rozwoju infrastruktury?
6: Ja powiem tak. Ten temat jeszcze tej budowy Wschodniego Centrum Zapasów nie jest jeszcze zamknięty. Rozmawialiśmy oczywiście z prezydentem, który no, przedstawił nam swoją tam wizję zmiany w tej wieloletniej prognozie finansowej, ale to nie oznacza jeszcze zwrotu w tym momencie przyznanej dotacji. Jesteśmy ludźmi walki, więc jeszcze spróbujemy zawalczyć o ten remont, bo była to inicjatywa pana prezydenta, bardzo ona nam się spodobała. Miejmy nadzieję, że jeszcze może prezydent wróci do tego pomysłu i spróbujemy jeszcze tą przebudowę przeprowadzić.
5: Pewnie pan doskonale pamięta, kiedyś Chełm słynął z koszykówki. Byliśmy dumni dlatego, że był bardzo dobry zespół koszykówki kobiecej. Teraz mamy siatkarzy, też wszyscy wysoko noszą czoła. W przypadku koszykówki był ogromny zryw. Przez jakiś czas

0: cieszyliśmy się tym i później wszystko rozeszło się po kościach. Zapasy od 60 lat nie schodzą z pudła, jeżeli mówimy o zawody. Kwestia tego, że pojawiają się utalentowani zawodnicy, to jest jedno. Ale ważniejsza kwestia to jest to, żeby tych zawodników w odpowiednim momencie wyłuskać i skupić się na nich indywidualnie. A do tego są potrzebni trenerzy. I nikt o zdrowych zmysłach w tym kraju nie powie, że w klubie nie ma dobrych trenerów.
1: No oczywiście. Tak jak pan powiedział, były tam zrywy. My jakby działamy od 60 lat w jednym kierunku. Przede wszystkim dlatego, że ten klub skupia ludzi, którzy są pasjonatami tego sportu. W naszym klubie nie pracują ludzie, którzy żyją z zapasów. Oni żyją dla zapasów. Mamy tu szerokie grono sympatyków, którzy pomagają jak mogą bezinteresownie. Jeżeli słyszą o jakimś tam wydarzeniu, zgłaszają się często, chcą pomóc, pytają się, czy w czymś trzeba, może tam wziąć udział, może coś pomóc zorganizować, może jakiś transport, może jakaś logistyka. No, mamy takich ludzi, takich sympatyków, którzy naprawdę nas wspierają. Po drugie, zapasy nie są tak kosztownym sportem, jak te sporty drużynowe. My oczywiście też walczymy o to, żeby pozyskiwać pieniądze, szczególnie dla tych młodych zawodników, żeby oni dostawali jakieś stypendia sportowe, żeby to była ta zachęta do uprawiania tego sportu w dłuższej perspektywie. No bo nie sztuka wychować mistrza Polski młodzików, no i on potem zrezygnuje, no bo zobaczy, no nie ma tutaj żadnych gratyfikacji. To na początku jest zabawa, później niektórzy, no niestety jakby muszą się jakoś tam utrzymać w dorosłym wieku. No, zawodnik 20-kilkuletni no nie może za jakieś tam przysłowiowe, symboliczne stypendium trenować, bo często jest zmuszony już założyć rodzinę, no i z czegoś trzeba żyć. Więc jakieś dodatkowe środki finansowe są tutaj potrzebne. Ale tak jak mówię, no my mamy tutaj grono takich ludzi, którzy widzą ten cel, widzą ciągle ten rozwój klubu przed sobą, pomagają, wspierają nas. I miejmy nadzieję, że my będziemy ten kierunek utrzymywać w dalszym ciągu.
0: Do tej pory były takie pytania bardzo ogólne dotyczące klubu, to teraz bardzo prywatne pytanie zadaję. Ile razy w ciągu ostatniego roku, żeby było łatwiej, ile razy w ciągu ostatniego roku po obejrzeniu walki któregoś z zawodników Cementu Gryfacheum popłynęły łzy po policzkach? Nie te ze smutku, tylko te z radości. Bo obstawiam, że kiedy zawodnik klubu odnosi zwycięstwo, to emocje są na najwyższym poziomie.
1: No oczywiście. No tu muszę się przyznać, że tu jakieś łzy wzruszenia pojawiają się jeszcze w tym momencie, jeżeli walczą to moi wychowankowie. No bo w tej chwili jestem tu na stanowisku wiceprezesa urzędującego, ale do niedawna pracowałem jako trener i to właśnie moi wychowankowie no w tym roku startowali tutaj w Mistrzostwach Europy, więc bardzo tutaj byłem z nich dumny. No jeden tutaj zawodnik, Kamil Kierejewski, nawet walczył o medal, doszedł do tego małego finału, no niestety przegrał z zawodnikiem gospodarzy, bo zawody odbywały się w Bułgarii. No nie udało mu się tego medalu zdobyć, ale trzymam za niego kciuki i mam nadzieję, że on w kolejnych latach będzie zdobywał dla naszego klubu medale. Więc ja jeszcze mam tutaj taki obraz, że niedawno to były takie dzieciaczki, z którymi tam uczyłem ich podstawowych chwytów, a oni już jadą na Mistrzostwa Europy, więc jest taki, to jest kwestia 3-4 lat i już mamy kandydata gdzieś tam na Mistrzostwa Europy i to mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, że w przyszłości będzie więcej takich zawodników.
0: I więcej powodu do łez radości.
1: No, dokładnie.
0: Jakiś czas temu, kiedy nagrywałem program z karateką, pojawiła się taka dość długa wypowiedź dotycząca zasad, dotycząca całego takiego punktu honorowego. Zapasy nie są pozbawione swoistego rodzaju filozofii, bo żeby odnosić sukcesy w zapasach, trzeba złamać swoją taką wewnętrzną krnąbrność, trzeba sobie poukładać trochę w głowie pod to, co się robi na macie, a później wraca to w dorosłym życiu, że ten pot, czasami krew, czasami łzy wylane na macie później dają jakieś wymierne korzyści w życiu osobistym?
1: Oczywiście. Zapasy przede wszystkim uczą

0: chory. Bardzo często jest tak, że no, zawodnik przychodzi, jakieś utalentowane dziecko, wygrywa te pierwsze pojedynki, jest taki niepokonany, no, ale musi przyjść wcześniej czy później ten moment, że trafi na silniejszego, na mocniejszego, na sprytniejszego i będzie musiał tą porażkę jakoś przeżyć. Czasem trzeba się troszeczkę cofnąć, przemyśleć to, że no i uważałem się za najlepszego, ale no walka właśnie pokazała, że mogą się pojawić mocniejsi. Tak jak mówię, no i tutaj troszeczkę hartuje się ten młody człowiek, wiedząc, że nie zawsze będzie wygrywał, nie zawsze będzie łatwo. I tak samo wie, ile trzeba pracy wykonać, żeby później dojść do mistrzostwa. To później w dorosłym życiu też to w ten sposób funkcjonuje, że nie wszystko osiąga się tak łatwo. Czasem do niektórych rzeczy trzeba dochodzić ciężką, mozolną pracą, a tego uczą zapasy. Bo w zapasach no jest, no żeby dojść do takiego naprawdę poziomu wysokiego, no to trzeba od kilku do kilkunastu lat ciężkiej pracy. A trening zapaśniczy, oprócz tego, że jest bardzo przyjemny i wszechstronny, jest dosyć ciężkim treningiem. Wiemy już na poziomie takim, no ja trenowałem w tym samym czasie, co bracia Jabłońscy w kadrze olimpijskiej z tymi najlepszymi olimpijczykami. Ja byłem w tych treningach, byłem przy tym, przeszedłem to też na sobie, wiem, jak ciężki to jest trening na tym poziomie najwyższym. I ja się nie dziwię, że nasi zapaśnicy liczą się też w świecie i zdobywają te medale olimpijskie, bo to nie jest przypadek, to jest naprawdę ciężka praca. Ale jeszcze tutaj taki dodatkowy element, o którym pan powiedział, że mamy jakieś takie swoje zasady. Przede wszystkim w zapasach, jeżeli ktoś już dłużej zostanie w tych zapasach, to jakby przystępuje do takiej naszej chełmskiej rodziny zapaśniczej. Tu się wszyscy za chwilę znają. Tu nie jest tak, że... Oczywiście, że w grupie, jeżeli to jest w jednej kategorii wagowej, zawsze będą rywalami, tak? Ale poza tym są przyjaciółmi. Ja osobiście najwięcej przyjaciół mam z zapasów. Nie z liceum, nie z podstawówki, gdzie utrzymuję też kontakty z rówieśnikami ze szkoły, ale najwięcej znajomych, najwięcej przyjaciół, najwięcej sąsiadów, no właśnie z zapasów. I z nimi na co dzień się spotykam i to są takie znajomości też wielopokoleniowe, bo znam i tych starszych zapaśników i znam teraz tych młodych, z którymi, którzy już nawet nie trenują, ale ciągle gdzieś trzymają kontakt z klubem i tutaj często mogę liczyć na pomoc naprawdę tego środowiska poza klubem.
1: Wszyscy znamy przypowieść biblijną o pojedynku Dawida z Goliatem i jak ona się zakończyła. Na macie takich pojedynków Dawida z Goliatem można częściej doświadczyć. Nie tylko masa, nie tylko mięśnie liczą się na macie i czasami ten niższy, wydawać by się mogło słabszy, może się okazać bezkonkurencyjny na macie.
0: Zdarza się, w zapasach był taki, można powiedzieć, pojedynek Dawida z Goliatem, taki historyczny. W czasach, kiedy jeszcze nie obowiązywały limity wagowe, walczył zawodnik w kategorii 130 kg z zawodnikiem ważącym blisko 200 kg. I ten o wiele, wiele mniejszy wykonał piękny rzut suplesowy. Wszyscy oczywiście znają się na zapasach, wiedzą, jak to jest bardzo dynamiczny rzut. I ten mniejszy wykonał na takim 200-kilowym zawodniku rzut suplesowy. To zdjęcie gdzieś tam w internecie funkcjonuje i to można tak powiedzieć. Ale to co pan powiedział, bardzo często ten przysłowiowy Goliat, czyli można powiedzieć uznany mistrz, nieraz przegra walkę z jakimś początkującym, z jakimś ambitnym, głodnym zwycięstwa młodym zawodnikiem. I to się zdarzało wielokrotnie w zapasach.
1: I miejmy nadzieję, że będzie zdarzać się jeszcze częściej. No, jeżeli państwo nie macie za bardzo pomysłu na to, jak poprawić swoją kondycję i jak nie upaść w zimie na oblodzonym chodniku, to tutaj Cement Gryf Chełm, drzwi otwarte i wszystkich ciepło witacie w swojej zapaśniczej rodzinie.
0: Zapraszamy oczywiście również dziewczynki, chłopców w wieku, tak jak już wspomniałem, od 6 lat. Zapraszamy od września na treningi zapaśnicze. Jest na naszej stronie cała tutaj rozpiska, w jakich grupach naborowych można się zapisać. Zapraszamy i życzymy, żeby kolejni mistrzowie tutaj z Chełma się nam pojawili na naszych matach.
1: Ja tego państwu bardzo serdecznie życzę. Dziękuję za rozmowę. Państwu mówię do usłyszenia, a panu i całemu klubowi życzę kolejnych sukcesów. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul. Dziękuję i zapraszam.
3: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Niemcy w szoku po zamachu na Paradę Równości. Rząd chce ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Włoskie zabytki otwarte dłużej, by turyści mogli zwiedzać wieczorem, gdy upał osłabnie. Dorota Wertycka. W Niemczech trwa obława na sprawcę zamachu podczas wczorajszej Parady Równości w centrum Berlina. W tłum ludzi wjechało rozpędzone auto, następnie napastnik prawdopodobnie wysiadł i atakował maczetą. Nie żyje jedna osoba, 29 zostało rannych, 3 z nich są w stanie zagrażającym życiu. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Węska.
1: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
2: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
1: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
0: Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił dziś drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu 3 ostatnich dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi, 12 km od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Trwa postępowanie wyjaśniające. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. Przyciąga gości z całej Polski oraz zagranicznych turystów. Możemy spotkać 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się już od dawna.
3: No jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
0: Jarmark Dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki wtedy, gdy upał słabnie. Wprowadzone przez włoskie Ministerstwa Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień. Poniedziałek będzie początkowo pochmurny, może również przelotnie padać deszcz, możliwe również burze, ale w ciągu dnia powinno się przejaśnić, a nawet wypogodzić. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni w północnej Polsce do 26 na Podkarpaciu.

0: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com. Reklama. 104,9 FM.

0: reklama.
1: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
0: Reklama. Bonton Radio 104,7.